0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

w milczeniu. Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: dwa.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się.

Tumanem ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

0: się boisz.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszej wiadomości.
5: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
5: Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
6: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania, to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
5: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Padły, dawno powinny spać. Jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które wysyłali.
9: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
5: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe.

0: 1-1.
1: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry w ten poniedziałkowy poranek. Wiem, poniedziałki bywają trudne. Niektórzy mówią wprost, nie lubię poniedziałku, ale co zrobić? Obowiązki wzywają. 6 już minęła i czas ruszać do pracy albo do szkoły. Jeśli już wyjeżdżacie spod domu, to macie szansę dojechać na czas. Ruch w Trójmieście na razie jest umiarkowany.
2: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
3: W tym tygodniu zmienna pogoda na Pomorzu. Będzie się chmurzyć, będą chwile ze słońcem. Pod koniec tygodnia potrzebny będzie parasol. Jeśli chodzi o temperaturę, wciąż na dobrym poziomie, będzie około 19 stopni. Dziś w Trójmieście maksymalnie 18 stopni. Tak będzie do czwartku, bo w piątek czeka nas małe ochłodzenie. Temperatura spadnie do 13 stopni. Może spaść trochę deszczu, a dziś trochę spadnie ciśnienie.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
4: 6:04. Dzień dobry Państwu. Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj poniedziałek, 5 października. To jest 278 dzień roku, do końca roku 87 dni, do końca jesieni 77. Słońce wstanie, ho-ho, dopiero o 6:44, zajdzie 4 minuty po godzinie 18:00. Imieniny dzisiaj obchodzą Bartłomiej i Igor. Życzymy wszystkiego najlepszego. I dzisiaj jest światowy Dzień Nauczyciela. No, tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego, jeśli Państwo już do pracy wstają. I proszę to robić przy najpiękniejszych melodiach. Maria Koterbska i Parasolki. Za chwilę 2+1, a później przegląd prasy dla Państwa.

Grupa 2 plus 1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 12 minut po godzinie 6. Takie mam wrażenie, że podczas tego weekendu, który właśnie minął, a był naprawdę przepiękny, babie lato zmieniło się w polską złotą jesień. Nie wiem, co Państwo na to. 22 444 4004. Może później o tym porozmawiamy. Ale teraz o tym, co w dzisiejszej prasie. Polska potęgą jest i basta. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej taki artykuł pod tytułem na stronach ekonomicznych. Polska zawstydza Niemcy i wyrasta na potęgę Bałtyku. Czy chodzi o zagospodarowanie plaż i wypoczynek nad morzem? Nie. Chodzi o energię po prostu. Podczas gdy koncern BP ze względów finansowych wstrzymuje ogromny projekt farm wiatrowych u wybrzeży Niemiec, Polska wyrasta na regionalnego lidera takiej właśnie energii. Bałtyk stał się ziemią obiecaną dla inwestorów, a we Władysławowie ruszyła budowa kolejnej bazy operacyjnej. Z każdym miesiącem przybywa turbin pracujących na pełnym morzu i dostarczających energię na ląd. No i dobrze, trzeba się uniezależniać od ropy. O tym Państwo przeczytają na stronie 10 i 11 dzisiejszej Gazety Wyborczej, ale dzisiaj także jest dodatek duży format, a w nim artykuł duży, komu AI zabierze pracę. I o tym AI-u w Rzeczpospolitej też dzisiaj dziennikarze piszą, że AI uderza w polskie e-sklepy. W jaki sposób? Chatboty, którym Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzinnych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. No ale to proszę Państwa, chińszczyzna i z jakością, w większej części ma niewiele wspólnego. Na czym polegają te algorytmy i jak działają chatboty, o tym Państwo przeczytają na stronach Rzeczpospolitej. I jeszcze temat z Super Ekspresu, bardzo fajny, o polskich wynalazkach, strona 14 i 15, super historia. Wynalazki, które zmieniły świat. Niby najważniejszym osiągnięciem człowieka było okiełznanie ognia, a wynalazkiem koło. Jednak od tamtego czasu nasza cywilizacja robiła kosmiczne postępy. Co wynaleźli Polacy? Warto to przypominać. Lampę naftową, kamizelkę do zadań specjalnych, mini komputer, walkie-talkie na przykład. Naprawdę fajne tutaj mnóstwo rzeczy można przeczytać i się poczuć dumnym. Strona 14 i 15, dzisiejszy Super Ekspres. To i jeszcze więcej w prasie, bo między innymi o strusiu pędzi wiatrze, o strusiu uciekinierzy pisze jedna z gazet, ale to później powiemy Państwu więcej w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz Sława Przybylska.

0: Albano, Romina Power. Tak można się budzić w pogodnym poranku Radio Pogoda, 21 minut po 6, ale jeszcze wracamy do prasy, bo tu jeszcze dwie rzeczy, o których Państwu nie powiedziałam, a bardzo chciałam. Szczepan Twardoch dostał Nikę za swoją najnowszą powieść Nul. Bardzo serdecznie gratuluję, bardzo cenię powieść, bardzo cenię pisarstwo Szczepana Twardocha, a się okazuje, że to jego pierwszy Nikę. A już tyle lat na rynku, jest jednym z moich ulubionych pisarzy. To gratulacje bardzo serdeczne, mówimy też o tym w wiadomościach Radia Pogoda, ale też na drugiej stronie Gazety Wyborczej informacja o tym, że w weekend w Krakowie po niemal 3 latach budowy otwarto kładkę pieszo-rowerową, która łączy brzegi Wisły między Kazimierzem a Ludwinowem. No czy Państwo już byli na tej kładce? Czy Państwo już to widzieli? Czy już się Państwo tą przeprawą cieszą? 22 444 4004 numer telefonu do pogodnego poranka w Radiu Pogoda i w ogóle jak się wstaje, pytam i gram za chwilę partitę, głowa do góry.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Została ostatnia reklama.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.

0: Tak lekko nostalgicznie w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. I telefony od Państwa też nostalgiczne. 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Asiu, chyba przejdę do Pani drużyny wielbicieli wiosny i lata. Coś zaczyna mi przeszkadzać, staram na ciemność.
0: Aha.
1: No cóż, muszę się nauczyć, później budzić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. No, o której się człowiek budzi, to się obudzi, ale niekoniecznie tak się trzeba rzucać głową w dół w ten dzień. Można sobie radio cichutko włączyć, herbatkę zrobić, pod kołdrą jeszcze odczekać, aż się widno zrobi. Zresztą to już niebawem. W tej chwili jest 6.32. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22 444 4004. Oczywiście w każdej sprawie budzą Państwa najpiękniejsze melodie. Bardzo słoneczne. Takie wybrałam na te najbliższe chwile. The Great Pretender, grupa The Platters, a później Ada i Korda i Dzień bez miłości. Proszę bardzo.

0: wyrazami miłości dla Państwa za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie. Dziś poniedziałek, za 21 minut będzie godzina 7 i moglibyśmy narzekać, że jest poniedziałek, co to znowu. Ale dzisiaj w Radiu Pogoda zaczyna się nowy konkurs po godzinie 9, pierwsza jego odsłona. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Prowadził go będzie właściwie Robert Janowski, który będzie nucił fragmenty najpiękniejszych melodii, a Państwo będą zgadywać no właśnie, co nuci, jaką melodię Robert Janowski. Niby proste, ale żeby nie było tak łatwo, to Robert będzie nucił. Zresztą sami Państwo usłyszą. Proszę włączyć radio głośniej, zdecydowanie, po godzinie 9. Nagroda codziennie wspaniała. To jest, nagrodą jest Radio Pogoda. Nagrodą jest białe radio, radioodbiornik, w którym będą sobie Państwo mogli słuchać Radia Pogoda. Ale jakie to jest śliczne radio, naprawdę. Zobaczą to Państwo wszystko w internecie, w naszych mediach społecznościowych i na stronie radiopogoda.pl. No przepiękne. Chciałabym takie mieć, ale one są wszystkie dla Państwa.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Została ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
12: Ruch w Trójmieście coraz większy. Miejscami trzeba już mocniej nacisnąć na hamulec. Poza Trójmiastem uważajcie na dzikie zwierzęta. One nie noszą odblasków, przypominają policjanci. Na lokalnych drogach coraz częściej dochodzi do kolizji i wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Przejeżdżając w okolicach lasów, warto zwolnić.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9 minut i będzie godzina 7. Mówiłam zaraz po 6, że dzisiaj jest taki specjalny dzień światowy, a Państwo reagują natychmiast. 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. No i oczywiście z okazji Światowego Dnia Nauczyciela. Mhm. Ja ten zawód uważam za jeden z najbardziej pięknych, najbardziej odpowiedzialnych, najbardziej satysfakcjonujących. Ja myślę, że pamiętamy naszych nauczycieli i oby wszystkim nauczycielom na całym świecie przede wszystkim towarzyszyła miłość uczniów, no i żeby ich wyniki pracy pogłębiały naszą wiedzę na całym świecie. Mhm. Bardzo serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom składam. Pozdrawiam serdecznie, Antonino.
0: Bardzo dziękujemy Pani Antonino. No dzisiaj nauczyciele na świecie świętują. Trudny to będzie moment, na przykład we Francji, gdzie protestuje młodzież licealna i płoną te licea. Co tam się dzieje? Chyba Państwo oglądają wiadomości, ewentualnie widzą to właśnie w internecie. No nasz Polski Dzień Nauczyciela, za tydzień z kawałkiem. No po prostu, wiedzą sami Państwo kiedy i wtedy poświętujemy na pewno i nauczycieli też powspominamy. O, w przyszłą środę nasz Polski Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, bo tak to się w Polsce nazywa. Ale bardzo serdecznie dziękujemy za zauważenie, no i za te życzenia wszystkiego dobrego. A tak przy okazji to mi się skojarzyło, ponieważ tak się składa, że w ostatni weekend wspominałam też swoich nauczycieli i Pani Antonina tam powiedziała, że pamiętamy swoich nauczycieli, tylko to można powiedzieć w dwojaki sposób. Proszę się przysłuchać. Czy pamiętasz swoich nauczycieli? Tak, pamiętam. Czy pamiętasz swoich nauczycieli? Tak, pamiętam. Niestety. No dobrze, do tego jeszcze będziemy wracać w pogodnym poranku Radia Pogoda, tylko że później jak będzie nasz Dzień Nauczyciela, a teraz Irena Jarocka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O, tutaj jeszcze Państwo telefonują na szybko.
1: Dzień dobry. Pani Asiu. Przepiękne pozdrowienia z jesiennej Polanicy. Przysyła Jacek z Nowej Rudy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam także, Panie Jacku, bardzo serdecznie. Oj tak, góry przepiękne. Moje koleżanki były w Pieninach w weekend. 6 godzin stały w kolejce do spływu Dunajcem. Ale się doczekały i spłynęły. No i bardzo dobrze. Za chwilę będą wiadomości, a w nich m.in. ostrzeżenie przed mgłami.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii po siódmej, także zaraz po siódmej będziemy zaglądać do kalendarza. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
8: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
8: Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Straży Pożarnej.
10: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
8: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
11: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
12: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę, i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
13: No pewnie, że jest lepiej.
8: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
14: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
8: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ

0: Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
1: Nagroda Literacka Nika została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.

0: rozkaz. Radia Pogoda.
1: Sporo remontów w Gdańsku i są utrudnienia w ruchu, między innymi w rejonie skrzyżowania Alei Hallera i ulicy Klinicznej. To z powodu remontu podziemnej infrastruktury. Zajęty jest fragment torowiska, ruch samochodowy jest zachowany, ale są zwężenia, są też zmiany w kursowaniu tramwajów.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
1: Do czwartku jeszcze całkiem przyjemna temperatura w Trójmieście, będzie około 18 stopni. W piątek przyda się już cieplejsza kurtka. Temperatura w Gdańsku spadnie do 13 stopni. Do tego czasu pogoda w kratkę, na niebie i chmury, i słońce, i przelotne opady deszczu. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty. Noce wciąż jeszcze z temperaturą na plusie, ale mogą pojawiać się zamglenia.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 5 października. Mamy 278 dzień roku, 87 dni do końca roku, a do końca jesieni 77.
3: I ta piękna jesień trwa. I to rzeczywiście już polska złota jesień, już nie babie lato.
2: No tak, weekend był naprawdę przepiękny. Byliśmy i tu, i tam, podziwialiśmy piękne nasze polskie krajobrazy.
3: To prawda. No a dzisiaj powrót do rzeczywistości też pięknej, bo widzimy tutaj przez nasze duże okna, jak wstaje dzień. I to będzie piękny dzień z najpiękniejszymi melodiami dla Państwa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, lista jest krótka. Bartłomiej i Igor, wszystkiego dobrego. A teraz... Tak?
2: Dla dzisiejszych solenizantów.
0: Oczywiście. A teraz zaglądamy do wydarzeń sprzed lat. Data 5 października. 1941 rok. Wtedy urodziła się Helena Majdaniec, wokalistka, królowa polskiego twista.
2: Współpracowała, co słyszeliśmy przed momentem, z czerwono-czarnymi, z niebiesko-czarnymi, także studiem rytm. We Francji mówiono, że ma najpiękniejsze oczy na lazurowym wybrzeżu. A Urszula Sipińska powiedziała o niej, że zrobiła wrażenie przez to, że była niezwykle fajną, seksowną dziewczyną, a przy tym miała też dobry rock'n'rollowy głos. Jej przeboje wciąż nuci cała Polska. Właśnie słyszeliśmy jeden z nich. To był cover Bilet w jedną stronę.
0: Rok 1967. Wtedy odbyła się premiera serialu telewizyjnego Niewiarygodne przygody Marka Piegusa na podstawie powieści Edmunda Niziurskiego.
2: Ekranizacja bardzo dobrze oddaje absurdalny charakter humoru swojego literackiego pierwowzoru, który ja osobiście uwielbiam. No, opowiadającego o przygodach wyjątkowo pechowego chłopca. Oglądali to państwo?
3: Piegus.
4: Co to ma znaczyć? Marku.
3: Uciekłem z domu.
4: Jak to uciekłeś?
3: Nie mogłem dłużej. Niesamowite rzeczy się działy.
4: Niesamowite?
3: Odrabiałem lekcje.
4: I to było takie straszne.
3: Ja mam jakiegoś zasadniczego pecha.
4: Ale co się może zdarzyć okropnego przy odrabianiu lekcji?
3: Co? Niech pan tylko posłucha.
2: No, to trzeba obejrzeć, a przede wszystkim przeczytać. Doskonałość.
0: I jeszcze jedna data, rok 2000. W telewizji obejrzeliśmy pierwszy odcinek serialu Plebania.
2: Pierwszy z ponad 1800, a konkretnie 1829 odcinków. Serial śledził codzienność mieszkańców wsi Tulczyn. Piosenkę tytułową do serialu skomponował Tadeusz Woźniak.

0: spraw.
1: Piękna jest to piosenka, wzruszająca.
2: Tak, tak, tak. To były wydarzenia z 5 października.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 20 minut po godzinie 7. Zygmuncie, jak ci się to radyjko podoba?
1: No piękne.
0: Ładne,
1: jest.
0: Nie?
1: Mnie przypomina takie radio tranzystorowe jeszcze z lat chyba 70. To radio nazywało się Szarotka.
0: Aha, wiem, chyba.
1: I troszkę to radio nasze, które będzie nagrodą w konkursie, przypomina Szarotkę.
0: Oto to, bo my nie rozmawiamy sobie o jakimś tam radyjku, tylko o radyjku, które od dzisiaj państwo będą zdobywać codziennie w naszej nowej zabawie, która rusza zaraz po godzinie 9:00, a zabawa nazywa się Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Melodie do zgadywania będzie nucił, no pewnie państwo wiedzą, Robert Janowski. Zaczynamy zaraz po godzinie 9:00, więc proszę być z nami, a teraz jest 7:21.
2: Autopromocja.
3: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: Reklama.
11: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
12: nad leniwą rzeczkę w cień.
11: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
12: Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę.
11: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
12: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
11: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
12: Na ryby, a można i na grzyby.
11: Można i na grzyby.
12: Na grzyby, w aromatów pełen las.
11: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
12: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy potem,
11: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
12: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
11: Dzik,
12: wściekły na mnie, dzik.
11: Pociągnijmy sobie lyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
12: Bo gdyby
11: lęk większy,
12: to na lwy by.
11: Dlaczego nie na lwy?
12: Na lwy by.
11: Na gorący czarny ląd.
12: Na lwy by.
11: Gdyby
12: nieco bliżej stąd.
11: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
12: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
11: Na lwy by. Patrzysz samiec, więc go trach.
12: A tu lwica.
11: Co?
12: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
11: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
12: Lub na grzyby.
11: Lub na grzyby.
12: Albo na ryby.
11: Albo na ryby, co?
12: W każdym razie nie na lwy by.
11: Nie, tak już.
12: Nie. A może na ryby w grzybach?
11: Jak to?
12: Duszone.
8: Radio Pogoda.
13: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela. Ej ja.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Można regulować zegarki. Jest 7:30. Proszę Państwa, teraz będzie o pewnym zbiegu. Tusiek ma niespełna 2 lata, ale jest dorosły. To jest samiec Emu, który na co dzień mieszka w Jastrzębiu Zdroju, konkretnie w Cisówce, a właściwie mieszkał, no bo niedawno zwiał.
1: Jejku.
0: Straż Miejska dostaje wiele zgłoszeń, wiele osób go widziało w różnych miejscach, no ale okazuje się, że złapanie Emu no nie jest proste, bo no szybko biega.
1: I to bardzo szybko w dodatku, bo biega 50 km na godzinę. On sadzi takie kroki, które mają nawet 3,5 metra. Może wróci jak zgłodnieje, ale nie, bo Emu jest wszystkożerny i naprawdę może wyżywić się także w Polsce, bo je sobie ziółka, trawę zje, jaszczurkę jak się napatoczy, chrząszcza jakiegoś, po prostu jest wszystkożerny. Może wróci jak zmarznie. Też nie. Emu są bardzo wytrzymałe na zimno, wytrzymują temperatury nawet do minus 15 stopni. Nie lubi, jak mu jest mokro. Natomiast, więc kiedy przyjdzie polski zgniły wyż i będzie mgła i nieprzyjemna, zimna temperatura, ale właśnie taka mokra i zacznie padać, to może wtedy.
0: To może wtedy. Jeśli Państwo gdzieś przypadkiem po drodze zobaczą zbiega, proszę nie gonić. Nie mają Państwo szans.
1: Ale może mają Państwo jakiś pomysł, jak się łapie strusia, czy tam Emu, to zapraszamy. 22 444 4004. Jak złapać Emu? Taka zagadka dzisiaj w Radiu Pogoda.

0: smutnym sercu tkwi.
1: Grupa Vox, która odwiedziła nie tak dawno nowe studio Radia Pogoda. No właśnie, towarzyszyli nam przy premierze nowego studia i przy okazji przy premierze my towarzyszyliśmy grupie Vox przy premierze ich najnowszej płyty, o której będzie jeszcze mowa na pewno. A ślady tej wizyty mogą Państwo znaleźć na stronie www.radiopogoda.pl i w naszych mediach społecznościowych. Jak złapać strusia? Znaczy emu? Do tego zaraz wracamy w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Została ostatnia reklama.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Niskie ceny.
10: Reklama.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: Jazda na pamięć po Gdańsku. Niewskazana rozpoczęła się modernizacja przejazdu drogowo-torowego przy Alei Grunwaldzkiej i Zwycięstwa. Przejazd drogowo-torowy jest całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego. W ciągu dnia tramwaje kursują tam wahadłowo po jednym torze. Prace potrwają do 17 października.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8, Tusiek zwiał i nie ma go jak złapać.
1: Czyli emu, no i trudno go złapać, bo on biega 50 km na godzinę, zwiał z zagrody, a my czekamy na Państwa dobre rady, jak się łapie strusia, znaczy emu. Dzień dobry.
2: Halo, właśnie z córką wymyśliliśmy sposób, jak złapać emu. Aha. Myślę, że powinniśmy się po prostu zapytać, strusia pędzi wiatra.
1: Pewnie, że tak, pozdrawiamy. Nawet ktoś już chyba pytał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie, w związku z biegiem emu.
1: Tak.
3: Wydaje mi się, że sprawa jest prosta. Wystarczy mieć przenośną dziurę i wtedy złapiemy emu bez problemu. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No tak, to od strusia pędzi wiatra właśnie. No. Każde dziecko zna tę bajkę, a się okazuje, że dorośli też. A tak naprawdę, może Państwo coś doradzą? 22 444 40 04. Proszę Państwa, słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko i będą też wiedzieć, jak się łapie strusia, ponieważ mają z tym doświadczenia. Ja na razie nic więcej nie powiem. Proszę słuchać Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4,5 minuty będzie godzina 8. Już za chwilę najważniejsze wiadomości, między innymi o meczu, no właściwie takim rewanżowym z Bośnią i Hercegowiną. Bez kapitana Lewandowskiego. Nie jest chory, ale nałapał żółtych kartek i musi spauzować. Więcej o tym za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Agaty Romaniuk. Na nogach opowieść o chodzeniu, a do wygrania granatowy piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy na Państwa telefony. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: Zapraszamy serdecznie. Ja muszę przeczytać tę książkę o chodzeniu. To jest coś, co kocham.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
19: Została ostatnia reklama.
5: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz jak to wygląda?
13: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
5: Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
13: Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
5: Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
14: Reklama.
0: Po Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 8 będzie zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka, ale dzisiaj też zaczynamy nowy konkurs. O tym też będzie mowa po godzinie 8, między innymi. No i sposoby na to, jak złapać strusia od państwa oczywiście. Znaczy emu. A teraz wiadomości.
10: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Dorota Wardycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
14: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
10: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
20: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
21: Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
22: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
20: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
23: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
20: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
10: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł. 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł. 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
24: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś maksymalnie 18 stopni na termometrach w Trójmieście. Zachmurzenie umiarkowane lub duże, wiatr nad morzem powieje nieco mocniej. W Trójmieście będzie umiarkowane. W nocy najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego, tam około 14 stopni. Od 9 do 12 stopni pokażą termometry na pozostałym obszarze województwa. Od piątku zrobi się chłodniej, będzie około 13 stopni na Pomorzu.
0: Radio Pogoda.

0: Basia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 5 października. Mamy 278 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.44, zachód będzie o 18.04, a dzień jest krótszy od najdłuższego, 5 godzin i 26 minut.
2: No i pełen słońca to będzie, mamy nadzieję, dla Państwa i pełen najpiękniejszych melodii. Od rana dywagujemy sobie, to tak tylko przypomnijmy, jak złapać strusia, a właściwie emu, który zwiał z jakiejś zagrody koło Jastrzębia Zdroju, jeśli dobrze pamiętam. Państwo wiedzą i powiedzą, ale niektórzy nie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pozwalam sobie przypomnieć, nie o to chodzi, by złowić strusia, ale by gonić go.
1: Nie. Tam chodziło o króliczka.
2: A poza tym,
1: co innego ze strusiem?
2: 50 km na godzinę? No, to ja szanuję. Za chwilę szybka piątka, proszę Państwa, a teraz Marek Grechuta.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Doroto.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak się pani pięknie miewa w poniedziałek?
3: Znakomicie się miewam. Pogoda, myślę, że będzie, niebo się przetrze, będzie słonecznie.
2: A, bo rano mgła, tak.
3: Rano mgła, tak. U nas nad Wisłą tutaj mocno mgła, więc...
0: A gdzie nad Wisłą?
3: Dobrze.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Z Białołęki, Warszawa.
0: A, bardzo miło. Pani Doroto, przypominamy, że nagroda gwarantowana i tę nagrodę już pani ma, to książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu.
2: Lubi pani chodzić gdzieś tam, spacery?
3: Oczywiście, oczywiście spacerujemy, ponieważ my tutaj blisko Wisły, piękne tereny, więc spacerujemy, a ja jestem mocno aktywna chodząca.
2: Wspaniale, to teraz będzie pani miała intuicję i pasję popartą wiedzą naukową, dlaczego warto chodzić. To naprawdę jest bardzo ważne. No ale może pani zdobyć jeszcze granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund. To by pani chciała, tak? No. W ciągu 30 sekund trzeba będzie nam podać 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: N.
2: N jak Natalia.
3: Natalia, dobrze. Mhm.
0: Tak? Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Uwaga. Czas, start. Rzeka.
3: Narew.
0: Zawód.
3: Dalej.
0: Zwierzę.
3: Norka.
0: Deser.
3: Dalej.
0: Zespół muzyczny.
3: Ojej.
0: Kolorowy.
3: Niebiesko-czarni.
2: Tak.
0: Zawód.
3: Trudno.
0: Dziś święto nauczycieli.
3: Trudno, nie udało się.
2: Ale to nerwy. Następnym razem, jak się pani do nas dodzwoni, to może pójdzie lepiej. Ślicznie pani dziękujemy, tak. Wysyłamy książkę w takim razie pocztą. Życzymy pani wszystkiego dobrego. Proszę się na spacer wybrać, póki ładna pogoda i można.
3: Tak, dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Również. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Dziękujemy, do usłyszenia i do jutra.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Ksenia Kozłowska, będę czekać w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za moment wracamy do najpiękniejszych melodii. A jeśli chcą Państwo posłuchać najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej, no to ostatni tydzień z panią Krystyną Giżowską w roli naszej gwiazdy popołudniowej. Bardzo gorąco zapraszamy o godzinie 15:30 codziennie najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. A na stronie naszej i w mediach społecznościowych Radia Pogoda mogą Państwo zobaczyć mnóstwo zdjęć z takiego prywatnego, domowego archiwum naszej artystki, więc myślę, że chętnie będą Państwo tam zaglądać, no i przede wszystkim słuchać. To, co my tutaj za chwilę zagramy? No ładnie będzie. Takie ładne oczy konkretnie i czerwone gitary.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:32. Trochę zamieszania się zrobiło z tym Dniem Nauczyciela.
1: No, ale tam zamieszania. Ja się cieszę, że my potrafimy Państwa zaskoczyć. O co chodzi? Dzień dobry.
2: Halo, halo. Asieńko, redaktor kochana.
1: Tak.
2: Normalnie słuchałam tą szybko piątkę i coś mówię, coś mi nie jest tak. Jakie to dzisiaj Dzień Nauczyciela? Przecież dopiero jest 14 października. Buziaczki. Pozdrawiam. Lucyna.
1: No dobra, to już
0: Pani
1: wyjaśniamy.
0: Pani Lucynko, Światowy Dzień Nauczyciela.
1: Światowy, mówiliśmy o tym między 6 i 7. Ktoś tutaj spał jeszcze o tej porze. Światowy Dzień Nauczyciela, dzisiaj ustanowiony przez UNESCO i w niektórych krajach bardzo hucznie obchodzony. Tutaj poczytaliśmy sobie o tradycjach właśnie tego 5 października. Na przykład w Indiach dziś, żeby odciążyć nauczycieli, ich rolę przejmują najstarsi uczniowie w szkole. I rzeczywiście tych młodziaków zagarniają, nauczają właśnie po to, żeby kadra nauczycielska mogła się wybawić, wyuroczystościować, no i po prostu troszeczkę wypocząć. A u nas rzeczywiście Dzień Edukacji Narodowej jest powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela i to jest 14 października, czyli w przyszłą środę, i też będziemy hucznie obchodzić. A co?
0: Dwa święta to nie jedno.
1: Ale chyba lepiej, nie?
3: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 9. Proszę Państwa, szukamy Emu. Znaczy, on się gdzieś tam błąka, ale jak go złapać? Mówiliśmy o tym od samego rana i Państwo mają swoje pomysły na złapanie właśnie takiego Emu. Już za chwilę jeden z nich.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem

0: jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
4: Jeśli ktoś postanowił przeczekać w domu poranne korki i dopiero teraz rusza w drogę, to i tak utknie gdzieś po drodze, bo w Trójmieście w wielu miejscach utrzymują się zatory. Przyda się odrobina cierpliwości. Pieszym przydadzą się odblaski, dni będą coraz krótsze, a widoczność na drogach, zwłaszcza po zmroku, coraz gorsza.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9. Tusiek zwiał i wracać nie chce i trudno go schwytać.
1: Tusiek to emu, czyli taki rodzaj strusia.
0: Nie lata, a biega. Ale, to jak?
1: Ale bardzo szybko, 50 km na godzinę. Się okazuje, że państwo wiedzą, jak się strusia łapie i w ogóle jak się z nim obchodzić. Skąd? Stąd i z owąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. O poranku w Gdańsku. Ja, a propos strusia. Jak łapać strusia? Ostatnio kolega mi opowiadał, że był gdzieś u znajomych i mieli nakarmić strusie. I tamten powiedział: pamiętaj, tu ci daję taką dużą wazówkę, taką do zupy, i musisz ją trzymać nad głową, bo jeżeli będziesz niżej, to struś cię zaatakuje. Chodzi o to, że struś, jak widzi, że coś jest wyższe od niego, to nie atakuje. A więc jak ktoś będzie widział zbiega i będzie chciał go złapać, to koniecznie musi chcieć coś, żeby podnieść do góry i być wyższym od strusia. Taka mała ciekawostka. Miłego dnia, Wiola Stańska.
1: Mała ciekawostka, pani Wiolu? To jest kluczowa wiedza.
0: Czyli co, rączki do góry strusia. I robimy coś takiego?
1: Ja to nawet jakbym dała rączki do góry, to niby nie zrobiła czegoś takiego. Także jakby coś, to ty łapiesz strusia, Zygmuncie, a ja ewentualnie z dużą kochlą. Będziemy wracać do tego jeszcze. Tak jak Zbigniew Wodecki, lubi wracać tam, gdzie byłem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, dzisiaj Światowy Dzień Edukacji. Tymczasem za chwilę powiemy o tym także w wiadomościach, powie Dorota Wardecka. Szkoły we Francji dzisiaj pozamykane, ale nie z powodu uroczystości. Wręcz przeciwnie. Natomiast po godzinie 9 nasza odsłona, pierwsza odsłona nowej zabawy w Radiu Pogoda. Zabawy, którą organizuje właściwie Robert Janowski. Zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
2: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się starzejemy i co zrobić, żeby tego nie robić? Między innymi takie tematy będą nas zaprzątały nasze głowy po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będziemy się starali oczywiście złapać strusia, bo Państwo chyba się przejęli i dają dobre rady. A teraz wiadomości.
7: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Dorota Wardycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
8: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
9: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
10: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
8: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
7: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają

0: się paryska prokuratura.
1: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na Terezjańskich Błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem de Minorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
2: Pogoda.
4: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej tych przejaśnień, mgły opadną i świat pokaże się całkiem piękny. Na Pomorzu proszę uważać na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 będzie maksymalnie w Warszawie i Poznaniu, 20 we Wrocławiu, a najcieplej w Krakowie, dzisiaj 21 stopni.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
5: No i już 6 minut po 9:00. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 5 dzień października, 278 dzień roku. Imieniny obchodzą Bartłomiej i Igor.
4: Wszystkiego najlepszego. A pan w jakiej sprawie?
6: Ja w sprawie złapania strusia. Trzeba mieć łysego faceta. Trzeba go zakopać tak, żeby mu tylko łysina wystawała. Struś biegnie, patrzy, jaje osiada i facet wtedy go łapie za nogi. Dziękuję bardzo, miłego dnia, Krzysiek.
5: Patrz, rzeczywiście kiedyś był taki sposób, teraz mi się przypomniało. Jak złapać strusia?
4: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest jeszcze pani, w jakiej sprawie? Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo chciałabym wziąć udział w tym nowym konkursie Roberta Janowskiego. Zgadnij melodię. No ciekawa jestem, co to jest za konkurs. Bardzo bym chciała wziąć udział. Danusia, dziękuję.
5: Dziękujemy pani Danusiu. Ja myślę, że wszyscy będziemy brali udział w tym konkursie. Jedna osoba wygra nagrodę, ale zgadywać będziemy wszyscy. Sam jestem ciekaw.
4: Wszystko wyjaśni się już za chwilę. Robert Janowski sam będzie prezentował swoje nucenie. Proszę z nami zostać. Po prostu zrobić radio głośniej i uważnie posłuchać. Irena Santor.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No to co, Robercie, zaczynamy nową zabawę?
2: Dobrze, no to początek tygodnia, zabawmy się w coś sympatycznego, a przy okazji ja to bardzo lubię. Zabawmy się w zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, no to ja coś tutaj Wam zanucę łatwego i miłego, a Wy zgadniecie oczywiście, co nucę.
3: Dobrze.
2: Tak to nie będzie, tylko będzie la la la la. I uwaga, pierwsza la la la la. A la la.
3: To już
2: wiem. A wy się zastanówcie i dajcie mi same dobre odpowiedzi.
3: Aha.
0: Co to było?
3: No to było po jednej nutce, wiesz.
0: Aha.
3: Ale
0: nie mam kompletnie najmniejszego zielonego, żółtego czy jakiegokolwiek innego pojęcia.
3: Ja też nie, ale słuchacze wiedzą wszystko. Państwo 22 444 4004, no, proszę, dzwoni telefon. Proszę Państwa, jeśli Państwu się wydaje, że wiedzą, co nucił Robert Janowski, to oczywiście proszę zatelefonować 22 444 4004, podać swoją odpowiedź, swoje imię, swój numer telefonu i jeszcze powiedzieć, z jakim pięknym wspomnieniem się Państwu ta najpiękniejsza melodia, którą nuci Robert Janowski, kojarzy.
0: A nagroda jest piękna.
3: Ale cudowna, piękna, wspaniała, naprawdę. Tak. Bo to jest radio. Chcemy Państwu dać Radio Pogoda. Piękne, białe radio, które mogą Państwo zobaczyć już w tej chwili w mediach społecznościowych naszych. Najpierw Państwo obejrzą, a później posłuchają. 22 444 4004. Mamy nadzieję, że wszystko wyjaśniliśmy. Gdyby się teraz nie udało, to kolejny fragment u Piotra Sworakowskiego po godzinie 10:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9.22. Państwo dzwonią do nas pod 22 444 4004 w sprawie Strusia. To też, ale próbują Państwo odpowiedzieć na pytanie, jaką melodię nucił Robert Janowski. No i tam różne odpowiedzi się pojawiają.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No jak się bawić, to się bawić.
0: Proszę.
1: Wydaje mi się, że pan Robert nucił piosenkę, która przed chwilą leciała.
0: No kiedyś ona w dłuższą czy krótszą chwilą jakoś na pewno
2: ale
0: leciała.
2: Ale przed chwilą chyba nie.
0: Nie podpowiadaj, dobra?
2: No, dobra.
0: Bo państwo dzwonią i odpowiadają i może wśród tych odpowiedzi jest ta prawidłowa i wtedy nasz dzisiejszy konkurs zakończy się po 10:00, a jeśli nie, to Piotr Sforakowski zagra, zaprosi Roberta Janowskiego i Robert Janowski zanuci dłuższy fragment.
2: Czyli 2 sekundy nawet, może dłużej.
0: No wtedy to już na pewno państwo zgadną. Zapraszamy bardzo serdecznie. Fajna nagroda do zdobycia. 22 po 9:00.
3: Radio Pogoda.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.31. Teraz troszkę porozmawiamy o tym, że lata płyną, że latek nam przybywa.
1: Ale co ty mi mówisz? Ja dopiero co w weekend byłam na 50 u przyjaciela. No widzisz, wiem najlepiej.
0: Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Stanford, poprzyglądali się, jak to jest z upływem czasu, jak starzejemy się generalnie. I okazuje się z tych badań, że nie starzejemy się liniowo, tylko są takie skoki tego procesu i to są dwie takie daty.
1: Tąpnięcia,
0: 44
1: tak?
0: lata. I to zarówno u kobiet i u mężczyzn.
1: Czyli ten kryzys wieku średniego, to jest prawda.
0: 44. Potem jest 60. Mhm. 60 to jest też kolejne takie tąpnięcie, przyspieszenie tego procesu. No i po wieloletnich badaniach okazało się, że jest jeszcze jeden próg, 78. Ale oczywiście z badań tych naukowych wynika, że no nie u wszystkich to przebiega tak samo. Co więcej, biologiczne starzenie się w przeciwieństwie do tego chronologicznego można spowolnić i przepis na to jest nieodmiennie ten sam. Obejmuje sporą dawkę codziennego ruchu, zdrową dietę, wysypianie się i dbanie o grono najbliższych nam ludzi.
1: Ale widzisz, no, to są dobre sposoby. Nawet jeżeli jeden z nich gdzieś tam wypadnie, bo ludzie miewają problemy ze snem, coś o tym wiem, albo z innymi rzeczami, to jednak to dbanie o najbliższe grono, i to jest nie tylko rodzina, ale też przyjaciele, to jest bardzo ważna rzecz. I będziemy wiecznie młodzi. Nie, Zygmuncie?
0: Dokładnie tak.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jak już przebrniemy przez tę 60, to już po prostu później... O nie, nie, nie, proszę Państwa, nie z górki. Później będzie już luksusowo.
0: Ale proszę pamiętać, codzienny ruch, zdrowa dieta, wysypiać się i dbać o grono najbliższych nam ludzi.
1: No dobrze. To my zadbamy o grono najbliższych nam ludzi, czyli słuchacze Radia Pogoda, i pięknie Państwu zagramy Demisa Roussosa teraz.

0: 19 minut i będzie godzina 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przez cały pogodny poranek dzisiaj się zastanawialiśmy, jak złapać strusia, który uciekł z hodowli zagrody w Jastrzębiu-Zdroju. Taki struś to szybko biega, bo 50 km na godzinę, ale jak się okazuje, są sposoby na złapanie go. Mało tego, okazuje się, że mamy słuchaczy, którzy to w życiu robili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak się stało, że ja w grudniu przyprowadziłem emu, który właśnie uciekł sobie od swoich opiekunów. Porada jest następująca. Do niego trzeba spokojnie mówić, na przykład: emu, nie bój się, pomogę ci. On pozwoli podejść, jak ty już pozwoli podejść blisko, staramy się delikatnie pogłaskać go po skrzydle, po plecach, delikatnie głaskać, przenieść rękę na pogłaskanie szyi i zacząć powoli iść. Emu pójdzie za człowiekiem. Za mną przeszedł około 2 kilometry do celu, w którym mógł zostać przejęty już przez właścicieli. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy z tej strony.
2: Panie Jerzy, naprawdę jestem zaskoczony.
0: Pod ogromnym wrażeniem jesteś.
2: Zszokowany, ale wiesz co, pan Jerzy ma w głosie coś takiego, co uspokaja.
0: Nie tylko struś by za nim poszedł,
2: tak,
0: co?
2: Tak, tak, panie Jerzy, usłyszałam. No naprawdę szacunek i gratulacje.
0: Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa telefony.
3: Reklama. Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 8 minut pozostało do godziny 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: No więc wyobraź sobie, że mamy nowy konkurs.
1: Tak, słyszałem. Znajdź tę melodię, tak?
2: Zgadnij.
0: No i po tej pierwszej nutce nie było najmniejszych szans. Państwo próbowali, państwo strzelali.
2: Ale to jeszcze nie wiadomo. To no się właśnie okaże po godzinie 10,
0: no, ale
2: czy
0: z tego,
2: będzie dłuższy.
0: Słyszeliśmy, no.
1: Ja odgadłem.
0: Poważnie?
1: No tak.
2: Proszę Państwa, proszę słuchać fajne radio do zdobycia. Kolejna część naszej zabawy u Piotra po godzinie 10. A my serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Reklama.
17: Smak i zapach pomarańczy zaraz sobie przypomnimy oraz inne rzeczy i czynności, które lubił i opisał w swojej piosence Tadeusz Woźniak. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
12: Wiadomości z Gdańska.
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ, najwięcej na Pomorzu. Są bardzo potrzebne, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
19: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
18: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące budowy Drogi Czerwonej, czyli drogowego dostępu do portu w Gdyni. Uwagi można zgłaszać do końca miesiąca. Można to zrobić pisemnie lub ustnie w miejscu wyłożenia dokumentów albo przez formularz internetowy. Szczegóły są na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Rekord w szlifowaniu bursztynu pobity. Zawody odbyły się w sobotę w Amber Expo. Bursztyn szlifowało aż 350 osób. To dwukrotnie więcej niż rok temu. Kolejne zawody za rok. A kolejna porcja informacji z regionu u nas za godzinę. Powiemy m.in. o rekordowym sezonie na molo w Sopocie.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
18: W tym tygodniu zmienna pogoda na Pomorzu. Będzie się chmurzyć, będą chwile ze słońcem. Pod koniec tygodnia potrzebny będzie parasol. Jeśli chodzi o temperaturę, wciąż na dobrym poziomie, będzie około 19 stopni. Dziś w Trójmieście maksymalnie 18 stopni. Tak będzie do czwartku, bo w piątek czeka nas małe ochłodzenie. Temperatura spadnie do 13 stopni. Może spaść trochę deszczu, a dziś trochę spadnie ciśnienie.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry. Październik sobie mija, my ciągle cieszymy się słoneczną i ciepłą jesienią i oczywiście z jednej strony deszczyk też jest potrzebny i to bardzo, ale chyba większość z nas jest zadowolona, że weekend można było przyjemnie spędzić na łonie natury, chociażby w parku. Czy Państwo korzystają z tej pogody w jakikolwiek sposób? Choćby tylko siedząc na ławeczce przed domem? Można za darmo dostać trochę witaminy D od słońca, a to ważne. Do jesieni na pewno jeszcze będę dzisiaj wracać. Tymczasem w ramach uzupełnienia Witry NM, jak najpiękniejsze melodie, mam dla Państwa piosenki Tadeusza Woźniaka, Piotra Szczepanika i zespołu Ricky Epovery, a potem chwilkę zajmie nam nasza nowa zabawa Zgadnij te melodie.

0: Zgadnij tę melodię, tak się nazywa nasza nowa zabawa, w której Robert Janowski nuci, a Państwo odgadują tytuł tej nuconej przez niego piosenki, dzwoniąc pod znany Państwu numer telefonu 22 444 4004. Ktoś, kto odgadnie prawidłowo tytuł i wykonawcę tego utworu, wygra piękne, pogodne radio. Już można je sobie obejrzeć na profilach społecznościowych Radia Pogoda na Facebooku i Instagramie. Szczegółowe informacje na temat tej zabawy, bo to ważne, zgadnij tę melodię, przypominam nazwę, znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej, ale żeby nie zostawiać Państwa w takiej niepewności, czy Państwa próba odgadnięcia tej melodii nuconej przez Roberta się powiodła, podaję kilka odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czy to była piosenka Znamy się tylko z widzenia?
0: Nie.
1: Czy melodia może, którą pan Janowski zanucił, to jest pan Wobecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem?
0: Nie.
1: Wielka miłość, Krajewski.
0: Nie.
1: 2+1. Wstawaj, szkoda.
0: Też nie.
1: Darling, na. I tak dalej. Serdeczności.
0: Wzajemnie serdeczności. To nie była żadna z tych melodii. Dla ułatwienia dodam, że ja też nie odgadłem. To znaczy odgadłem, ale to nie była dobra odpowiedź. Można próbować odgadywać dalej, a można poczekać na kolejną podpowiedź Roberta Janowskiego. On ją zanuci, tę piosenkę w znacznie, ale w troszkę dłuższym fragmencie jeszcze dzisiaj, chwilkę po 12 na antenie Radia Pogoda.

0: Kalina Jędrusik i jej najpiękniejsza melodia Kalinowe serce. Tak trochę wróciliśmy do jesieni, która od kilku dobrych dni roztacza przed nami swoje uroki. Cały czas powtarzam, że nie warto czekać na dobry moment, tylko od razu warto z tych uroków skorzystać, że tak niezgrabnie ujmę, bo potem będzie żal, że piękne dni złotej polskiej jesieni minęły. A piękne jesieni towarzyszą najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy je w piosenkach Moniki Borys i grupy ABBA.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło ekstra simple, polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Reklama.

0: Hasta mañana, czyli do jutra, śpiewała grupa ABBA. Pojutrze minie dokładnie 50 lat od dnia, kiedy na kilkanaście godzin do Warszawy przyleciała ABBA, żeby nagrać program telewizyjny, a przy okazji pozwiedzać stolicę naszego kraju na kilka dni przed ukazaniem się ich czwartej płyty Arrival. Wspominałem o tym w zeszłym tygodniu przy okazji przypominania wydarzeń roku 76. Akurat przebój Hasta mañana ukazał się prawie dwa lata wcześniej, ale w tej chwili nie ma to większego znaczenia. Z przekazów telewizyjnych wynika, że tamten dzień także był piękny i pogodny jak dziś, więc wzorem ABBY oprócz obowiązków warto dzisiaj znaleźć czas na chwilkę spaceru po mieście albo po parku przystrojonym w jesienne barwy. Zwyczajnie i po prostu warto skorzystać z tej pogody, zanim minie. A najnowsze prognozy mówią coś o czwartku, więc jest jeszcze troszkę czasu. Ja to bym sobie tak usiadł na jakiejś malowniczo położonej ławeczce i się zagapił na tę piękną jesień. Zresztą mniej więcej to właśnie robiłem prawie cały weekend, więc może teraz jednak przyda mi się troszkę więcej ruchu. A państwu na pewno przyda się ta najpiękniejsza melodia z kabaretu Starszych Panów.
1: Obywatele, naprawdę, miejcie własne mieszkanka. Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę i gaz. Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas. To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kołysze cię śpiew, to znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własne

0: fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem.

0: Jak dobrze z balladą wędrować Sławy Przybylskiej. Kolejna jesienna piosenka w Radiu Pogoda, chociaż o samej jesieni nie ma tu ani słowa. No ale i tak wiadomo, że to właśnie ta pora roku jest czasem górskich, najlepszym czasem górskich wędrówek, studenckich rajdów, szkolnych wycieczek. Tymczasem za chwilkę zrobi się troszkę sportowo, choć to też nie będzie piosenka o sporcie. W Radiu Pogoda usłyszymy utwór z ulubionym refrenem polskich siatkarzy, którzy śpiewająco wygrywali kolejne mecze Mistrzostw Europy. Chodzi oczywiście o Zwierzenia Ryśka Ryszarda Rynkowskiego.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
6: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowy 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawatca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chrużuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Witam Państwa, nazywam się Mirosław Baka i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: promocję.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
5: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
9: Została ostatnia reklama.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
11: Mija 11, więc teraz w Radiu Pogoda posłuchamy wiadomości, a po nich z przytupem rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania, o co zadbają Albano i Romina Power przebojem Felicita oraz Stenia Kozłowska piosenką Ja nie tęsknię za nikim.
9: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na początek Gdańsk. Tramwaje linii 8 i 9 znów kursują po podwalu przedmiejskim, tak jak przed remontem do ulicy Głębokiej. Uruchomiona została również nowa linia autobusowa T9, która od przystanku Głęboka zawiezie pasażerów na przeróbkę. Z kolei autobusy linii T8 kursują z przystanku Głęboka w kierunku Stogów. Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych dużych decyzji w życiu nastolatka i jedna z trudniejszych dla rodziców. Gdyńscy doradcy kariery z Powiatowego Urzędu Pracy zaprosili rodziców 7 i 8 klasistów na bezpłatny wykład w tej sprawie.
13: Żeby przede wszystkim uświadomić rodziców, jak wygląda rekrutacja, jak wyglądają zmiany na rynku pracy, czego mogą się spodziewać.
12: Mówiła Monika Grzelak, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Rekordowy sezon na molo w Sopocie. W ciągu ostatnich 6 płatnych miesięcy na molo weszło ponad 1 100 000 osób. To o 15 tysięcy więcej niż rok temu. Od października wstęp na sopockie molo jest bezpłatny i tak pozostanie do kwietnia przyszłego roku, kiedy wróci biletowanie.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM. pogoda w Gdańsku.
12: Do czwartku jeszcze całkiem przyjemna temperatura w Trójmieście, będzie około 18 stopni. W piątek przyda się już cieplejsza kurtka. Temperatura w Gdańsku spadnie do 13 stopni. Do tego czasu pogoda w kratkę, na niebie i chmury, i słońce, i przelotne opady deszczu. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty. Noce wciąż jeszcze z temperaturą na plusie, ale mogą pojawiać się zamglenia.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
11: To pierwszy dzień naszej zabawy Zgadnij tę melodię, więc troszkę więcej uwagi jej poświęcimy, to znaczy zabawie, nie melodii. No melodii też w swoim czasie. Poświęcimy temu wszystkiemu za chwilkę troszkę więcej uwagi. W Radiu Pogoda będzie też miejsce, żeby poświętować urodziny Andrzeja Zielińskiego ze Skaldów, a w cyklu Pogodne Lata dzisiaj kilka wspomnień z roku 1970. Ale najpierw mam dla Państwa najpiękniejsze melodie duetu Albano i Romina Power, grupy Pod Budą oraz Marii Koterskiej. Dzień dobry.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: nasza nowa zabawa. Zgadnij tę melodię, w której Robert Janowski nuci fragmencik jednej z najpiękniejszych melodii, a Państwa zadaniem jest odgadnięcie, jak ona się nazywa. Od razu zyskała Państwa sympatię. Od chwili prezentacji tej melodii próbują Państwo odgadywać. Na razie bez powodzenia.
1: Robert Janowski nuci piosenkę zespołu Partita Mamy tylko siebie w wersji urodzinowej z okazji 10 lat istnienia Radia Pogoda.
2: Pan Robert nucił fragment piosenki Abby Fernando.
0: Też nie.
3: Melodia, która była zanucona przez Roberta Janowskiego, była najprawdopodobniej Zielone Wzgórza na Sobie.
0: No nie.
4: A czy moglibyście jeszcze raz odtworzyć tą skróconą wersję piosoneczki? No niestety nie miałem szans posłuchać. Pozdrawiam. Wierny słuchacz Jurek Siedlec.
0: Wzajemne pozdrowienia, panie Jurku. Sprawa wygląda tak. Oczywiście, że mógłbym powtórzyć ten fragmencik, ale chyba lepiej, gdyby pojawił się tu sam Robert Janowski i zaśpiewał dłuższy fragmencik dzisiejszej zagadki, i tak się właśnie stanie za około godzinę. Także proszę wtedy o szczególną uwagę, a nuż coś się wyjaśni. Tymczasem zmienię temat, bo dzisiaj ważne urodziny. 82. urodziny obchodzi Andrzej Zieliński, założyciel zespołu Skaldowie i jego lider oraz twórca muzyki do większości piosenek tej grupy, w tym takich przebojów jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.
5: Lampa na progu i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień, powtarza
0: cię. Albo Medytacje wiejskiego listonosza.

0: No i szanujmy wspomnienia oczywiście.
1: Panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić.
0: Także w Radiu Pogoda uczcimy tę urodziny piosenką z muzyką jubilata, życząc mu, czyli Andrzejowi Zielińskiemu, wszelkiej pomyślności.

0: To były Filipinki w Radiu Pogoda. Za chwilkę Andrzej Zaucha w piosence, którą zaśpiewał bodajże w 1987 roku na jednym z opolskich koncertów. A ten koncert był poświęcony bodajże przebojom lat 50. i 60. Oryginał tej piosenki nagrała Helena Majdaniec, której dzisiejszą rocznicę urodzin zaznaczymy sobie utworem po 12. No a za chwilkę Andrzej Zaucha przypomni jej Czarnego Alibabę.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Została ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1970. 21 marca 1970 roku oficjalnie powstał zespół Trzy Korony. Krzysztof Klęcząt założył go po odejściu z czerwonych gitar. Drugiego kwietnia tego roku swoją premierę miała jedna z najlepszych polskich komedii Jak rozpętałem drugą wojnę światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
2: Kupujcie bubliczki, gariacze bubliczki, za wasze rubliczki da paskarej. A tiec mój pianica, za lunkojcianica, a mać ubornica, tra-la-la-la.
1: 18 lipca w sopockim Grand Hotelu otwarto pierwszą w Polsce dyskotekę. Nosiła nazwę Muzikorama i była wyposażona w specjalną rampę ze światłami ultrafiolet i hit ówczesnych czasów Stroboskop. 2 października tamtego roku rozpoczął nadawanie drugi program polskiej telewizji, a 7 października rozpoczął się 8 konkurs szopenowski, który, jak się okazało, 2 tygodnie później wygrał amerykański pianista Garrick Olson. 1 grudnia Kazimierz Górski został selekcjonerem. Wtedy mówiło się na to trenerem reprezentacji narodowej naszego kraju w piłce nożnej.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: W 1970 roku ukazała się też duża płyta Anny German, Człowieczy los. A my posłuchamy innego jej nagrania z 1970 roku, być może.

0: To szalona zabawa grupy pod budą. Państwo dzwonią do Radia Pogoda nie tylko w sprawach zabawy, ale w znacznie poważniejszych również. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja w temacie jesieni. Coraz później robi się jasno i coraz wcześniej ciemno. Będziemy więc coraz częściej chodzić po zmroku. Ostatnio jechałam autem, jako pasażer, co prawda, ale z przerażeniem stwierdziłam, że nawet w mieście człowiek ubrany na ciemno jest właściwie niewidoczny. Dlatego chciałam namówić wszystkich, bez względu na wiek, i młodych, i starszych, do noszenia odblasków, a decydentów o przenoszenie pasów w obrębie świecenia latarni. Pozdrawiam wszystkich ze słonecznego, bardzo słonecznego Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Krystyno, i przyłączam się do apelu. Proszę nosić odblaski, zwłaszcza po zmroku, kiedy wychodzą państwo z domu. To znacznie ułatwia zauważenie tych, którzy idą ulicą, przechodzą przez ulicę. Naprawdę, wtedy wszystkie takie sprawy drogowe stają się znacznie łatwiejsze.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Została ostatnia reklama.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Blik. Reklama.

Cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Najpiękniejsze melodie Haliny Benedyk, Mamy po 20 lat i Maryli Rodowicz, Diabeł i Raj, rozpoczną pogodne popołudnie w ten październikowy poniedziałek, ale to się stanie za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
5: Wiadomości z Gdańska.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyły się badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Sopotu. Najważniejsze wnioski to ograniczenie ruchu samochodowego w okolicach centrum, więcej kursów bezpośredniego autobusu do szpitala na Zaspie oraz wprowadzenie wygodnego dojazdu na lotnisko. Znów można powiedzieć sobie tak w Pałacu Ślubów przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Od 2001 roku było to niemożliwe, ale teraz dom Upchagena, nazywany przez gdańszczan Pałacem Ślubów, został wyremontowany i tradycja ślubna powróciła w to miejsce. Od kilku tygodni nie możesz znaleźć swojej parasolki albo ulubionej czapki z daszkiem, może jest w pociągu. W trakcie tegorocznych wakacji podróżni zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów. Część z nich nadal czeka na swoich właścicieli, mówi Tomasz Pawłowski.
11: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki.
10: A pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego Zakładu Polregio.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
10: Dziś maksymalnie 18 stopni na termometrach w Trójmieście. Zachmurzenie umiarkowane lub duże. Wiatr nad morzem powieje nieco mocniej. W Trójmieście będzie umiarkowane. W nocy najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego. Tam około 14 stopni. Od 9 do 12 stopni pokażą termometry na pozostałym obszarze województwa. Od piątku zrobi się chłodniej. Będzie około 13 stopni na Pomorzu.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po południu piosenkami Haliny Benedyk, Maryli Rodowicz i Pola Anki, a potem Robert Janowski zaśpiewał odrobinę dłuższy fragmencik piosenki, która jest dzisiaj zagadką w naszej nowej zabawie Zgadnij te melodie. To jedno, a poza tym pewnie będzie czas, żeby zachwycić się październikiem w jego dotychczasowym kształcie.

0: kolej, bo tak się umówiliśmy i teraz ważne sprawy w związku z naszą zabawą. Po dziewiątej zaśpiewał fragmencik pewnej piosenki. Zresztą daje mi znaki, że zaraz ją przypomni. To ja tylko powiem, że jeśli Państwo rozpoznają tę piosenkę, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004 i podać rozwiązanie zagadki. A potem, jeżeli to możliwe, dodać jeszcze jedno krótkie wspomnienie, które jest związane z tym utworem. Nagroda w tej zabawie to przenośne, pogodne radyjko do słuchania najpiękniejszych melodii. Można je zobaczyć na profilach społecznościowych Radia Pogoda na Facebooku albo na Instagramie. Robercie, twoja kolej.
1: Proszę Państwa, druga odsłona tejże dzisiejszej zagadki. Ta pierwsza część brzmiała... A teraz będzie troszeczkę więcej i brzmi tenże fragment następująco. Prawie nie znam się na piosenkach, a Tom był chyba odgadł. A wy?
0: Jeśli Państwo rozpoznali tę najpiękniejszą melodię, proszę dzwonić pod 22 444 4004 i podawać rozwiązanie tej zagadki, bo może to na Państwa czeka to piękne, pogodne radio w finale naszej zabawy. Jeszcze dziś po południu na antenie Radia Pogoda. Powodzenia życzę.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: A teraz zaznaczymy sobie 85. rocznicę urodzin polskiej królowej Twista, czyli Heleny Majdaniec, słuchając jej piosenki.

0: Żółty liść to jest bardzo jesienny przebój Janusza Laskowskiego i za chwilkę wrócimy do tej jesieni w jej tegorocznym, październikowym wydaniu. Tylko powiem, że jeśli chodzi o Roberta Janowskiego i naszą nową zabawę, zgadnij tę melodię. Będzie jeszcze jedna podpowiedź Roberta i wtedy, jak myślę, wszystko stanie się jasne, ale warto wcześniej postarać się odgadnąć tę melodię, żeby wygrać sobie pogodne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. Także proszę próbować. Już widzę, że Państwo dzwonią i bardzo dobrze.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
4: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
4: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Psst. Cześć, tu influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Ach, jak przyjemnie. No właściwie w sumie tak sobie myślę, że kajakowa wycieczka jest możliwa nawet w październiku, tylko trzeba się jakoś tak bardzo ciepło ubrać, bo można nieźle zmarznąć od wody w kajaku. Dzień dobry.
1: Pozdrawiam pana Piotrze i słuchaczy. Październik to piękny miesiąc. Obłoki na niebie tworzą piękne, niepowtarzalne malowidła. Promienie słoneczne padają z boku, nadając wszystkiemu inne barwy niż lipcowe słońce. Na ziemi malują się cienie drzew, wśród których dzieci z radością wyszukują ukrytych kasztanów. Mm-hmm. Nie tylko, dorośli także.
0: No tak.
1: Niedziela była przeze mnie radośnie wykorzystana. Piękno jest wszędzie, ale w przyrodzie jest najpiękniej. Stwórca jest nie tylko w niebie, ale także w złotej jesieni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, radośnie, radośnie. Mira.
0: Radośnie, radośnie odwzajemniam te pozdrowienia, pani Miro. No tak, październik na razie wygląda tak, że chciałoby się, żeby trwał tak przynajmniej do świąt, prawda? A potem wrócił.

0: Tak, no to, to była też jesienna piosenka. Najpiękniejsze melodie czasami tak brzmią, właśnie jak przebój Stanisława Chloszka i Petra Kotwalda, Holki z naszej szkolki, bo to przecież wspomnienie ze szkoły. Wspomnienie jesiennego spaceru dziką plażą zaraz się pojawi w Radiu Pogoda w piosence Stana Borysa.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
14: Za mniej.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: ze mną. A może pan?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń Klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
7: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
8: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Chłopcy radarowcy z piosenki Andrzeja Rosiewicza pojawią się za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem od Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory usłyszymy, że piosenka jest dobra na wszystko. Ale zanim to nastąpi, proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
14: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
15: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
14: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone. A dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentowano przygotował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej miliard złotych, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
16: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
14: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
9: Pogoda.
14: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. A na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.
13: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Nasza zabawa Zgadnij tę melodię wróci na chwileczkę za mniej więcej pół godziny. Dosłownie na chwileczkę. Natomiast za chwilkę zajmie nas wielka gwiazda francuskiej piosenki, która nad Wisłą miała tylko jeden przebój, za to ogromny. Ten przebój oczywiście usłyszymy na antenie Radia Pogoda, zaznaczając w ten sposób rocznicę jej urodzin. Ale najpierw proszę posłuchać najpiękniejszych melodii Andrzeja Rosiewicza i starszych panów, czyli Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

Parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Ta-da-da. Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele, i słowa, melodia i rytm.
2: Piosenka jest dobra na wszystko, zwłaszcza taka jak ta piosenka z kabaretu starszych panów. Ale nie tylko, bo są także momenty, kiedy tą dobrą piosenką jest, no powiedzmy, Viens, którą w 1973 roku nagrała Marie Laforêt. Jej kariera ponoć rozpoczęła się od niespodziewanego zastępstwa. Siostra Marie nie stawiła się na konkurs wokalny o szumnej nazwie Narodziny Gwiazdy, więc nasza bohaterka wzięła mikrofon i zaśpiewała swoją piosenkę tak, że cały konkurs wygrała. Chociaż to był tak zwany casting do jakiegoś filmu, dlatego że nagrodą okazał się udział w filmie W pełni słońca u boku samego Alaina Delona. Debiut okazał się udany, a Marie Laforêt potem poślubiła reżysera Jeana Gabriela Albicocco, który obsadził ją w kilku swoich filmach, ale chyba Marie nie bardzo się podobała ta atmosfera filmowa, bo w 1963 roku postanowiła rozpocząć karierę muzyczną i zrobiła to nagrywając piosenkę Le Vendange de l'amour, czyli Miłosne zemsty.
3: Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour.
2: Właśnie tak to brzmiało mniej więcej, no ale bez wątpienia, coś mi się język plącze strasznie dzisiaj, bez wątpienia największym sukcesem w karierze Marie Laforêt był utwór Viens z 73 roku, bo to był przebój nie tylko we Francji, ale też w wielu krajach Europy.

0: przemija uroda w nas. Jakoś tak niedawno zacytowałem ten refren piosenki Seweryna Krajewskiego przy okazji rozmowy o mijającym czasie. Kto wie, czy to nie było podczas jednej z inauguracji Dni Seniora w Warszawie albo we Wrocławiu. I usłyszałem w odpowiedzi, jak to przemija. We mnie nie. I wtedy sobie pomyślałem, i tego się będę trzymać ze wszystkich sił. Za chwilkę usłyszymy kolejne najpiękniejsze melodie w wykonaniu Alberta Harrisa i zespołu The Bee Gees.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: niebo. Autopromocja. Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: grupa The Bee Gees i ich przebój Words z końcówki z 69 roku. Wrócę teraz na chwilkę do poprzedniej piosenki, którą usłyszeliśmy w wykonaniu Alberta Harrisa. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Całkiem niedawno po nadaniu tej piosenki powiedziałem w Radiu Pogoda, że to tytułowe pytanie pozostanie bez odpowiedzi, a potem usłyszałem te słowa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam zwrócić uwagę panom redaktorom z działu muzycznego, że jeżeli tak bardzo długo szukają adresu pani Agnieszki, to proszę się zwrócić do odpowiedniego wydziału. Na pewno panu udzielą takiej informacji o poprawnym adresie, albo może pani Agnieszki w ogóle w Krakowie nie ma.
0: A właśnie, skąd pomysł, że chodziło o Kraków, nie wiem, ale doceniam ostrość dowcipu. Rzeczywiście rada, żeby zgłosić się do odpowiedniego urzędu jest świetna, tylko nie wiem, czy dziś uzyskałbym odpowiedź, bo teraz trzeba uważać przecież na przepisy dotyczące danych osobowych, zwane u nas RODO, przepisy RODO. Nie bez rozwinięcia, bez wzorem pewnego polityka, chyba też krakowskiego. Wszystko jedno. W każdym razie te przepisy nie pozwalają tak o sobie ujawniać danych osobowych, więc zgłoszenie się do urzędu prawdopodobnie nie wystarczy. Dzień.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: pieśń, jak to tak?
1: To Marek Grechuta. Już za nami. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Haliny Kunickiej i duetu Ada i Korda, a od 14 Państwa popołudniem zajmie się Monika Tarka. U Moniki także usłyszą Państwo trzecią podpowiedź Roberta Janowskiego, a potem rozwiązanie zagadki połączone z zapewne z wręczeniem pierwszej głównej nagrody w zabawie Zgadnij tę melodię, czyli pięknego, pogodnego radia do słuchania Radio Pogoda. A ja, życząc Państwu bardzo pięknego popołudnia i w ogóle reszty poniedziałku, zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
19: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed Tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
20: Została ostatnia reklama.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Reklama.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
3: Miriam Lipińska. A na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł. Benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
3: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
6: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
3: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły 2 osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę, po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.
4: Pogoda.
3: W całym kraju sporo słońca i deszcz nam dziś niestraszny, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Witam Państwa w poniedziałek i oczywiście zapraszam na nasze wspólne pogodne popołudnie z nowym konkursem na naszej antenie, czyli Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Do wygrania jest radio z naszym logo, piękne takie białe, można nawet je gdzieś ze sobą zabrać, bo ma taką bardzo fajną rączkę. Także proszę Państwa, to jest nagroda główna. Pojawi się oczywiście w pogodnym popołudniu trzecia podpowiedź dotycząca piosenki, którą dzisiaj Państwo mają odgadnąć. Przypomnę, że melodię będzie nucił ponownie nasz niezawodny, proszę Państwa, nasz niezawodny kolega, więc zapraszam serdecznie na nasze pogodne popołudnie. Robert Janowski oczywiście, za chwilę Andrzej Dąbrowski, Urszula Sipińska, potem posłuchamy Skaldów. Jesteśmy razem do godziny 18.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Taki nowy konkurs od dzisiaj, proszę Państwa, na naszej antenie, także zapraszamy do zabawy. Po godzinie 9 dzisiaj Robert ledwie zanucił melodię, którą mają Państwo dzisiaj do odgadnienia.

0: Teścia. Przed 13 zanucił już jej dłuższy fragment, ale to niestety nie pomogło. No to proszę Państwa, czas na kolejną muzyczną podpowiedź od Roberta Janowskiego.
1: Byłem pewien, że ten dłuższy fragment już wystarczy. No, to się okaże, że nie. No dobra, no to dośpiewuję dalej. Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra. Resztę sobie dośpiewajcie sami, już chyba jest ewidentne, prawda, co to jest. No to dzwońcie z dobrymi odpowiedziami.
0: No właśnie, ale proszę Państwa, ta dobra odpowiedź nie wystarczy, bo oprócz tego, że powinni Państwo powiedzieć, jaka to jest melodia, oczywiście jaki jest jej tytuł i kto ją wykonuje, no to jeszcze czekamy na Państwa najlepsze wspomnienia z tą piosenką. No i zostawcie też koniecznie swoje imię i numer telefonu do siebie. Nasz numer 22 444 4004, a do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda oczywiście.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No i tak myślałam, że po tej podpowiedzi to telefony się rozdzwonią.

0: Agnieszka zabrała nas na spacer po ulicy Francuskiej w Warszawie, ale myślę, że tego typu ulica jest też i w innych miastach, bo to chyba dosyć popularna nazwa dla ulic. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, to nie lato, lato czeka i niegdy strumyk płynie zwolna, to nie o tą melodię chodzi. Przypomnę też, że nie wystarczy podać samego tytułu i wykonawcy tej piosenki, ale też trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie z tą melodią, bo to właśnie dzięki temu to najbardziej ciekawe wspomnienie nagrodzimy. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda. Wrócimy oczywiście do tej naszej zabawy po godzinie 16, bo na razie przed nami kolejne spotkanie z Krystyną Giżowską i opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii. To już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Została ostatnia reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: A ja witam w poniedziałek, poniedziałeczek Krystynę Giżowską.
2: Ponownie.
1: Dzień dobry, Krysiu. Witam
2: Dzień
1: cię serdecznie.
2: Dobry, miło mi.
1: Zaczynamy kolejny tydzień naszych spotkań i opowieści o twoich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj piosenka w duecie, bo ty miałaś sporo tych duetów na swoim koncie. Tym razem Rudy Schubert. I utwór, nie zawaham się użyć tego słowa,
2: kantrowy.
1: W stylu country. Właśnie.
2: No, tak, bo to jest numer country. Oczywiście. Podróży, piosenka podróży. Proszę Państwa, nawet wyszła płyta tylko i wyłącznie z duetami moimi. Nazywa się Ci Wspaniali i Ja. Mm-hmm. I tam właśnie jest i Andrzej Rybiński, i Rudy Schubert.
1: Jaka skromność, Ci Wspaniali i Ja.
2: Tak, bo to same duety, tylko duety. I właśnie jeden z nich to z Rudy Schubertem. I też taki właśnie, tak byliśmy zakochani w stylu country. Podobały nam się, bo są na luzie, takie wesołe, takie niezobowiązujące. Można
1: I country
2: sobie
1: jest w ogóle takie szczere, wiesz,
2: tak.
1: Takie bliskie człowiekowi, prawda? Zawsze opowiada o życiu, o takim zwyczajnym życiu, czy zwyczajnym dniu.
2: I jedziesz autem.
1: Zwyczajnych, tak. I jedziesz autem, słuchasz i przyjemnie
2: dokładnie.
1: Się prowadzi przy tej muzyce.
2: I nie przeszkadza ci w niczym. Nie musisz się zagłębiać, możesz sobie pogwizdać.
1: Ale skąd ten duet z Rudym Schubertem w ogóle?
2: To też mówię, wszystko działo się przy okazji koncertów. Myśmy się z Rudym Schubertem też spotkali właśnie przy okazji koncertów. Stąd, a jego głos wyjątkowo do tego pasował, więc wpadliśmy na pomysł, żeby coś takiego nagrać. Aha. Trafiła się fajna piosenka, no i w tym momencie no, nie było o czym gadać, no trzeba nagrać i koniec. I okazało się, że jego taki tubalny, fajny wokal idealnie tutaj pasował. Także jestem szczęśliwa, że mam tyle takich różnych utworów. Ja powiem szczerze, że był taki moment na początku jeszcze, a może jest nawet do dzisiaj jeszcze, to mi zostało chyba. Tak się zastanawiam, że chyba zostało. Że ja ciągle nie wiem, co ja tak naprawdę chciałabym śpiewać. Mi się tak podoba, są style, które, o Boże, o jak ja bym chciała tak śpiewać, muszę spróbować, czy mi się to uda.
1: A tymczasem w Radiu Pogoda mogę powiedzieć kolejna w twoim repertuarze, piosenka Drogi, w drodze do Fontainebleau, prawda, z każdym kilometrem kocham bardziej, z Rudym Schubertem tym razem.
2: Teraz jest takie prawdziwe country, melodia, piosenka Drogi.
1: No to posłuchajmy, Krystyna Giżowska oczywiście w Radiu Pogoda. Krysiu, jutro się widzimy, słyszymy, dziękuję za dziś.
2: Bardzo dziękuję.

0: Ktoś z Państwa dzisiaj dzwonił i nagrał taką wiadomość, że poprosi o piosenkę Roya Orbisona, bo ona zawsze poprawia mu humor. No to była O Pretty Woman, Roy Orbison na antenie Radia Pogoda. Piosenka, która właściwie miała dwa życia, bo po raz pierwszy była ogromnym przebojem w latach 60., a potem powróciła w latach 90., kiedy pojawił się film pod tytułem Pretty Woman. No i właśnie ta piosenka też była w tym filmie. Film oczywiście z Julią Roberts w roli głównej. No ale tak naprawdę to taki przebój, proszę Państwa, ponadczasowy, jak to się mówi, evergreen. A już niedługo kolejna piosenka, która też się kojarzy, no nie tyle z filmem, co z serialem. 07 Zgłoś się i Grzegorz Markowski.
1: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
2: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
1: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: sama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody, a potem oczywiście nasze kolejne najpiękniejsze melodie. Na zegarach 16.
8: Zarzuty dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. z prowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
9: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
8: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
10: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
8: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
11: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
8: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
3: Co jest grane w Gdańsku?
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jeśli chcecie poznać tajemnice przyrodnicze Parku Oliwskiego, to wybierzcie się na jeden z dwóch spacerów edukacyjnych organizowanych przez Gdański Zarząd Zieleni. Pierwszy spacer odbędzie się jutro, drugi 22 października. A spacerując po Gdańsku warto też zajrzeć na plac przed Forum Gdańsk. Jest tam prezentowana wystawa Nauka to My. To sylwetki 12 wybitnych badaczek i badaczy z gdańskich uczelni, którzy pracują nad rozwiązaniami ważnymi dla przyszłości nas wszystkich, a w wolnym czasie wędrują z rodzinami po górach, jeżdżą na rowerach czy czytają japońską literaturę. I na koniec Kryminalne Trójmiasto. Na spotkanie z autorem kryminałów Robertem Ostaszewskim zaprasza jutro Biblioteka Oliwska. Autor opowie o swoim pomyśle na kryminał, przybliży swoją twórczość oraz zdradzi kulisy pracy z panią detektyw z Gdańska. Spotkanie zaczyna się o 18:00. Wstęp wolny.
3: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda.
8: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 w Łódzkiem i na Mazowszu, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce. Pod wieczór, w nocy i jutro rano na południu kraju mgły.
7: Minuty po godzinie 16, poniedziałkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę Barbara Kraftówna zaśpiewa Zakochałam się w czwartek, chociaż dzisiaj poniedziałek, a Eleni za wszystkie noce. Będziemy też wspominać Helenę Majdaniec. No i wrócimy oczywiście do naszej nowej zabawy, czyli zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Dowiedzą się Państwo, kto je zwyciężył, kto jako pierwszy zwyciężył w tym naszym konkursie. No i oczywiście do wygrania jest radio z naszym logo.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Zapisałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Wspomnienie Heleny Majdaniec na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj 85. rocznica jej urodzin. W Polsce to była królowa twista, no ale potem wyjechała do Francji, do Paryża, gdzie robiła zupełnie inną karierę muzyczną. Tam koncertowała, występując m.in. w kabaretach Rasputin czy Olimpia. No i kiedy Marela Rodowicz nagrała piosenkę Jadą wozy kolorowe, to tak się Helenie Majdaniec spodobała, że postanowiła nagrać właśnie jej francuską wersję La Gospoda, której przed momentem słuchaliśmy na antenie Radia Pogoda.
1: Pogoda 87 i 8 FM.

0: Lalele, Mieczysław Wojnicki na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa.
1: Warszawy.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam podziękować za wspaniałą nagrodę w konkursie Daję Słowo. Byłam na koncercie Michała Milowicza, kiedy śpiewał Krzysztof Krawczyk w Gromie. Piękny koncert, wspaniały. Może czasami troszkę za głośno i trudno było zrozumieć słowa, ale generalnie bardzo dobrze się bawiłam.
0: Dziękuję pięknie za tą relację. Zresztą prosiłam, żeby Państwo dzwonili właśnie i opowiadali, jak tam było, jak jest na koncertach, na które zaproszenia Państwo wygrywają na antenie Radia Pogoda. Konkurs Daje Słowo zawieszony chwilowo, proszę Państwa, bo przecież zupełnie nowa zabawa pojawiła się dzisiaj na antenie Radia Pogoda, czyli zgadnij tę melodię. Robert Janowski nuci fragmenty melodii, a Państwo odgadują, kto ten utwór wykonuje, jaki on ma tytuł. Jeszcze na dodatek prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie właśnie z tą piosenką. Za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
4: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
4: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: te melodie w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, po ostatniej podpowiedzi Roberta Janowskiego, kiedy zanucił już taki dłuższy fragment tej dzisiejszej melodii, rozdzwoniły się telefony i było bardzo dużo dobrych odpowiedzi dotyczących melodii, którą dzisiaj nuci Robert Janowski. Ale to nie chodzi o to, żeby być pierwszym, nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jaka to melodia, proszę Państwa, ale też, żeby podać taką informację o tym, z czym ta melodia się Państwu kojarzy. No i ja dzisiaj wybrałam taki oto telefon od Was, proszę posłuchać.
2: Mówi Anna, odgaduję konkurs, to jaką piosenkę nucił Robert Janowski. Oczywiście Cicha woda, rzeki rwie, śpiewał pan Kurtycz, kojarzy mi się z wyjazdami na obozy harcerskie i kiedy wpadłam do Tumyka, no właśnie do tej cichej wody.
1: Robercie, co ty na to?
3: Oczywiście, że tak. Piękna melodia, którą czasami niektórzy o drugim mówią, ty taka cicha woda. To był oczywiście Zbigniew Kurtycz, piosence Cicha woda.
1: A pani Ania ze mną na linii, dzień dobry, witam serdecznie pani Anno.
2: Witam pani Moniko, bardzo się śmieję z moją przyjaciółką Ewą, jesteśmy w Gdańsku i właśnie idziemy promenadą.
1: O, proszę. A tu taka wiadomość od Radia Pogoda i taki telefon.
2: Śmiejemy się trochę cicho, teraz już głośno.
1: A czy możecie razem zaśpiewać tę piosenkę z przyjaciółką?
2: Razem? Możemy zaśpiewać razem, jak najbardziej.
1: No to słuchamy.
2: Cicha woda, brzegi rwie, nawet nie wiesz, wianki gdzie.
1: Jak to było z tym wpadnięciem do wody, pani Aniu?
2: No tak, to były takie strumyki i wyjeżdżałam bardzo często w Tatry, chodziłam po dolinach i tam zawsze strumyki prawie w każdej dolinie i nieraz się, że tak powiem, trochę poślizgnęłam na kamieniach pokrytych mchem.
1: Pani Aniu, no ta odpowiedź nie tylko urzekła mnie tym, że pojawiły się wspomnienia takie z dawnych, fajnych lat, ale właśnie tak. Też i taki dowcipny był też element. Także gratuluję radio z naszym logo oczywiście. To pani zdobywa taką nagrodę.
2: Dzięki wielkie pani Moniko. Pozdrawiamy sobie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: A kolejna melodia do odgadnięcia już jutro na naszej antenie o godzinie 9. Robert zanuci jej pierwszy fragment. Przypomnę, radio z logo Radia Pogoda do wygrania. Jak chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda, jest naprawdę urocze, to można zaglądać na naszego Facebooka i na nasz Instagram. I w ogóle gratulacje dla wszystkich z Państwa, którzy dzisiaj wiedzieli, o jaką melodię chodzi i dzwonili do Radia Pogoda z dobrą odpowiedzią.

0: Piosenki Beatlesów są tak znane, proszę Państwa, i tak jest i było o nich głośno, że każda z nich jest rozkładana na części pierwsze. Akurat o tej słyszałam dwie takie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że naukowcy z pewnego ważnego instytutu naukowego, matematycznego zresztą, zbadali konstrukcję wielu utworów, no i na podstawie takiej matematycznej analizy akordów oraz melodii właśnie okrzyknęli ten utwór, czyli Obladi Oblada, idealną piosenką popową. No i też słyszałam taką informację o tym tytule, że ten tytuł jednak coś znaczy. Podobno pochodzi z języka Yoruba, który jest używany w Nigerii. No i w slangu używanym przez nigeryjskiego muzyka, którego znał Paul McCartney i właśnie od niego się tego dowiedział, to w tym slangu to znaczy po prostu życie toczy się dalej. Obladi, oblada. A u nas toczy się dalej program Radia Pogoda. Za kilka minut Jerzy Połomski, Młodym być i więcej nic.
1: Czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl. Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
9: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień

samym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: bo kolega frajer.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Reklama.
11: To jest Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale na razie wiadomości i prognoza pogody o 17.
12: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś, potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestie hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
13: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
12: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88.
13: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
12: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
14: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
12: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
15: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
12: Poszkodowani powinni zachować zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
8: Pogoda.
12: Wieczorem na południu kraju mgły, które zostaną z nami do rana, ale na razie do końca dnia słonecznie i ciepło, maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.
11: Pogodne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami, a za chwilę piosenka, którą kiedyś Państwo wybrali jako swój ulubiony utwór, Ali Babek, bo właśnie na niego najwięcej słuchaczy głosowało w plebiscycie, czyli Kwiat jednej nocy. Będzie też coś po francusku, że temu moi non plus, Serge Gainsbourg i Jane Birkin już niedługo na naszej antenie. No i wrócimy też, proszę Państwa, wspomnieniami do wakacji dzięki piosence Maćka Kosowskiego.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Witam serdecznie.

0: kiedyś mówiło na takie piosenki, pościeluwa. No, chociaż na razie 17.13, proszę Państwa, jeszcze jasno za oknami. No ale tak sobie uświadomiłam, że już za niecały miesiąc o tej porze to już będzie szarówka albo wręcz ciemno, bo przecież zmieniamy czas z letniego na zimowy. To stanie się w nocy z 24 października na 25 października. No i cofamy o godzinę zegarki, więc no będzie wcześniej się robiło po prostu ciemno. Ale na razie starajmy się o tym, proszę Państwa, nie myśleć. Na razie wspominamy jeszcze wakacje, więc zrobi nam się ciepło na sercu. Za chwilę wakacje z blondynką w wykonaniu Macieja Kosowskiego, ale ten tekst napisał Jonasz Kofta, który nie tylko był znakomitym poetą i pisał poetyckie teksty, ale także te bardzo takie żartobliwe. No w końcu współpracował z kabaretami. Pisał też takie żartobliwe teksty dla radia. No i napisał na przykład taką znaną piosenkę Śpiewać każdy może, ale także i wakacje z blondynką, o których zresztą tak wspominał podczas jednego ze swoich występów.
1: Ja kiedyś napisałem tekst do takiej piosenki, którą do teraz w Pucku, Jastrzębie, Górze, Sarbinowie czy gdzieś indziej w sezonie za jedną stówę mogę zawsze usłyszeć, jak chcę.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Więcej sił.
1: Marek Grechuta na antenie Radio Pogoda i Teresa Iwaniszewska-Haremza, której zresztą ostatnio opowiadała, mówiąc o swoich najpiękniejszych melodiach, Lina Franckowiak, wspominając o tym, że artystka w pewnym momencie wyjechała do Australii. Gdyby nie to, to pewnie byłaby jedną z takich, no, większych polskich gwiazd, a na pewno jeżeli chodzi o takie występy gdzieś tam sceniczne, czy teatralne, czy jakieś właśnie kameralne koncerty. Za chwilę Maria Koterbska, jej Karuzela, będzie Halina Kunicka i jej Białe Tango, a potem Klub Pogodnych Ludzi, komu dzisiaj wręczę legitymację członkowską, zaraz się okaże.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w MediaExpert.
7: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Reklama.

7 i 8.

0: tango iść.
1: Halina Konicka w Radiu Pogoda. Cały czas powiększamy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo zgłaszają się do naszego klubu pogodnych ludzi poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Dzisiaj oddzwaniam do pana Radosława.
2: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka. Czy pan Radosław?
3: Zgadza się.
1: Dzwonię oczywiście w sprawie klubu pogodnych ludzi, jak się pewnie pan domyśla.
3: Wiem o tym.
1: Napisał pan tak w swoim zgłoszeniu. Lubię się śmiać, lubię się bawić i lubię, jak inni ludzie są uśmiechnięci, tak jak ja.
3: Chociaż mam 18 lat, to bardzo lubię po prostu, jak inni się śmieją, ale lubię, jak chociaż seniorzy się śmieją. Lubię, jak seniorzy są właśnie szczęśliwi.
1: No i to jest piękny cel, czyli uszczęśliwiać ludzi, sprawiać, żeby po prostu im było przyjemniej w życiu, a przynajmniej, żeby niektóre chwile były takie przyjemniejsze. Panie Radku, a pan skoro 18 lat, to co, w tym roku matura? Jak to wygląda?
3: Ja już po egzaminach zawodowych, bo ja szkołę branżową skończyłem.
1: Rozumiem, a kim pan jest w takim razie z zawodu?
3: Hotelarzem.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Radio Pogoda u 18-latka?
3: Po prostu ja lubię takie stare przeboje, bo tu mój dziadek słucha, który już jest w klubie pogodnych ludzi.
1: Aha.
3: Lubię słuchać razem z dziadkiem.
1: A czy dziadek opowiada na przykład o tych piosenkach, że tam, słuchaj, przy tej piosence to
3: tak,
1: się po raz pierwszy całowałem albo coś takiego?
3: Tak. Śpiewa nawet do waszych piosenek puszczanych.
1: Fajnie. No. Ale no to kolejny przykład na to, co powtarzamy, że Radio Pogoda łączy pokolenia. I jakie to piękne, że wy spędzacie razem czas, właśnie pan z dziadkiem, że rozmawiacie ze sobą, a nie tylko w tych telefonach komórkowych, prawda? Jak
3: to? Nie, ja to mało korzystam.
1: No to jest pan niezwykłym człowiekiem, naprawdę.
3: Ja pomagam ostatnio seniorom, naprawdę.
1: Panie Radku, no to ja bardzo dziękuję za to wszystko, co pan robi. Bardzo dziękuję za zgłoszenie. No i mam dla pana taką oto wiadomość. Proszę posłuchać.
2: Mm-hmm. Witaj w klubie pogodnych ludzi.
3: To teraz dziękuję.
1: Teraz nie tylko dziadek, ale i pan będzie mógł się pochwalić, że ma legitymację członkowską klubu pogodnych ludzi.
2: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.
2: Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
1: Gdyby państwo komuś chcieli zadedykować jakąś piosenkę na antenie Radio Pogoda, to przypominam, że mamy koncert życzeń. Robert Janowski składa państwu życzenia i gra państwu wasze ulubione, najpiękniejsze melodie. Można się zgłaszać do Roberta przez naszą stronę radiopogoda.pl, a koncert życzeń na naszej antenie w weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14. A wieczorem w Radiu Pogoda Aleja Sław, to już po godzinie 18. Dzisiaj Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na rozmowę z aktorem Lechem Dyblikiem. No, znamy go nie tylko jako złomiarza z serialu Świat według Kiepskich, bo ma naprawdę na swoim koncie różne role i epizody w wielu wspaniałych filmach, chociażby w Killerze, w Ogniem i Mieczem, w Panu Tadeuszu i proszę państwa w Kameleonie i w Królu Przedmieścia. No, ta lista jest bardzo, bardzo długa. Jest też przecież aktorem teatralnym i pewnie o tym, ale też nie tylko o tym ta rozmowa, także zapraszam serdecznie. A my słyszymy się jutro 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
10: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Słońce jest już nisko i powoli wchodzimy w poniedziałkowy wieczór. Noc w większości kraju zapowiada się pogodnie, choć na Pomorzu chmur będzie trochę więcej i tam może przelotnie pokropić. Na południu Polski zaczną wieczorem tworzyć się gęste mgły. Uwaga kierowcy na utrudnienia na Krajowej 79 w miejscowości Karsy koło Ożarowa w województwie świętokrzyskim. Przewróciła się cysterna i wprowadzono tam ruch wahadłowy.

0: Reklama.
1: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Reklama.
12: Na zegarach 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
13: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
14: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
15: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
14: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
13: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzęk.
16: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
13: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
17: Agresja jest coraz większa,
13: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
13: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannę i obserwację medyczną, skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6-2-3. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie, kiedy zremisowali 0-0. Mecz o 20:45.
9: Pogoda.
13: Jutro niewielkie zachmurzenie, trochę więcej chmur na północy kraju i tam możliwe po południu słabe opady deszczu, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Rano na południu Polski zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie. Przypominam, że wrzesień to taki czas, kiedy wracają seriale, wracają różne programy. No i właśnie między innymi o jednej z takich powracających produkcji porozmawiamy dzisiaj z Lechem Dyblikiem, aktorem, który wciela się w nową postać w serialu Zajazd. Ale o tym za chwilę. Oczywiście nie zabraknie też wspomnień, chociażby z planu z Johnem Malkowiczem. Zapraszam bardzo serdecznie na to dzisiejsze spotkanie.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, Pani.
1: Możemy Pana zobaczyć już w nowej produkcji w serialu Zajazd. Gra tam Pan postać, która niekoniecznie zachowuje się odpowiednio, że tak to chyba ujmę.
2: Ja wiem, czy nieodpowiednio, no... Gość na emeryturze, który grasuje po portalach randkowych, no próbuje sobie znaleźć jakąś kobietę na dalszą drogę życia, no i z tego wynikają różne perypetie. No sam nie bywałem na portalach randkowych, ale rozumiem, że mogą być różne nieprzewidziane zdarzenia, no i właśnie to są zdarzenia najczęściej śmieszne, więc nie, lubię, jak jest śmiesznie.
1: Nie są to zdarzenia groźne.
2: Nie.
1: Ale z tego, co wiem, to Wiktor, czyli postać, którą pan gra, raczej powinien się skupić na swoim zdrowiu. Tam chyba trochę tych problemów zdrowotnych ta postać ma.
2: Tak, ale wie pani co, z tym zdrowiem to jest tak, że ciągle jak ludzie mnie tam na ulicy zaczepiają, to pytają o zdrowie. To ja pytam, a jak u pana z tym? No bo... Nie jest wszystko gra, no ale to jakiś w zasadzie niepokój wywołuje we mnie to pytanie o zdrowie. Coś, czego się nie dostrzegam, nie wiem. Nie, no ma kłopoty zdrowotne, no ale w tym wieku to się ma, no.
1: Czy te randki mu nie przeszkadzają? Na serce na przykład? Dobrze wpływają?
2: Nie, chyba nie. Poza tym, że... Osobiście jestem po wymianie zastawki i bypassach, także wytrzymam.
1: To trochę postać w nieco innym stylu niż z większości ról, z których pana kojarzymy.
2: Bo... No tak. No, zgadza się, no bo to wcześniej to byli wyłącznie bezdomni albo alkoholicy, w każdym razie ludzie na dnie, a teraz taki no atrakcyjny staruszek, no.
1: Już może tam nie przesadzajmy z tymi jakby ludźmi na dnie, ale tacy raczej też, powiedziałabym, spod szemranej gwiazdy nieco.
2: Zgoda, ale ja tego w żaden sposób nie deprecjonuję, no bo się na tym znam, życie miałem bogate. I poza tym mam jakąś wewnętrzną zgodę na to, jak jestem postrzegany. Skoro mnie tak postrzegają, to proszę uprzejmie, bo prawda jest taka, że płacą za to coraz więcej pieniędzy, więc absolutnie czuję się na miejscu.
1: A ten wątek w naszej rozmowie jeszcze wróci. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Siódma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. Płyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
20: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
20: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
20: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
20: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
1: Została ostatnia reklama.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, choć jak samo sobie mówi, nie tylko aktor, Lech Dyblik. Możecie go Państwo zobaczyć w nowej roli w serialu Zajazd. I o drugim sezonie tej produkcji dzisiaj trochę rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: A jak się Pan czuje w roli takiego eleganta Wiktora?
2: Powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo widziałem jakąś taką zapowiedź na Instagramie. To byłem zaskoczony, że ja tak dobrze potrafię wyglądać. Zresztą moja żona i dzieci też, bo pokazałem im to. Ja wiem, jestem aktorem, no.
0: No ale czy rozumiem, że jakby aktor przyjmuje zadanie aktorskie, staje się różnymi postaciami, no ale chyba tak sobie myślę, że w jednych rolach można się czuć lepiej, w innych trochę gorzej. Czy zawsze tak samo?
2: Wie pani co? Ja już, no bo ponieważ całe życie w tym robię, więc ja te propozycje, które dostaję, one są przemyślane. Przemyślane i w zasadzie rzadko odmawiam, ale to odmawiam dlatego, że no ludzie się przygotowują do tego i to mniej więcej gra. No. W jednym z seriali, w którym gram, to Netflix będzie, tam agentka mi powiedziała, że oni 2 tygodnie się zbierali, żeby mi coś tam zaproponować. Nie powiem póki co, w którym to było. No, że taka rola niegodna gwiazdy. No, tutaj występuję jako gwiazda. Ale parę dni zdjęciowych. I powiedziałem, że jak ich na to stać, to z przyjemnością. No i zagrałem. Ale zdziwiło mnie to, że to w ogóle taki problem był, no bo to można z człowiekiem normalnie pogadać, no ale nie wiem, no. Już taki chyba pomnik mi niedługo będą stawiać, skoro tego typu opory mają. No.
0: Ale to teraz mnie pan zaciekawił. Rozumiem, że też pan nie może pewnie zdradzić jakichś tam szczegółów. No właśnie, albo pan nie chce. No ale jeżeli rozumiem, że to była jakaś taka rola znów raczej z tej szemranej strony.
2: Zgadza się i zresztą to trudno też nazwać rolą, bo raczej taka obecność bardziej, chociaż tam parę scen było do zagrania. No, ale mnie się spodobało na przykład to, że im zależało na tym. W zasadzie to tak na zdrowy rozum to można wziąć jakiegoś troszkę wyszkolonego statystę i też by to zrobił. A oni musieli zapłacić spore pieniądze za to.
0: No ale to w takim razie...
2: No miałem kamper, naprawdę wszystko było elegancko.
0: No ale to w takim razie, tak sobie myślę, że to chyba tylko jakby na plus dla pana, że jednak, tak jak pan powiedział przed chwilą, za tę rolę płacą coraz więcej.
2: Tak.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Było tak miło, przyjemnie ciepło, a przed nami chłodna noc, do 2 stopni, na południu po 12 nad morzem. Uwaga też na gęste mgły, które mają pojawić się w szczególności w południowej połowie kraju. A nogę gdzie zdejmujemy? Na pewno pod Poznaniem, bo na remontowanej trasie S5 na 9 kilometrach jedziemy jedną nitką w obu kierunkach i tworzą się tam spore zatory.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że bardzo się podoba panu w aktorstwie to, że jest również darmowe jedzenie na planie.
2: Zgadza się, i zwrot kosztów podróży.
1: Czy to takie ważne?
2: Wie pani co, zawsze mnie to wprawia w dobry nastrój. Mhm. A kiedyś w czasie jakichś tam zdjęć w plenerze ktoś z kolegów strasznie zaczął marudzić na temat jedzenia, że mu nie smakuje to jedzenie, to powiedziałem mu, to się skup na tym, że za darmo.
1: Rzeczywiście, wtedy smak się zmienia chyba.
2: Tak, nie, oczywiście. To
1: czy są jeszcze jakieś plusy bycia aktorem, że tak ten wątek pociągnę?
2: Wie pani co, no w zasadzie to powiem tak, że jak ktoś mówi o mnie, że jestem aktorem, to mnie to trochę obraża, dlatego że to jest jakby zawężenie tego, kim jestem. Ja się w różnych dziedzinach realizuję i... A ja wiem, czy ja jestem aktorem, no...
1: No ale jednak szkołę teatralną pan skończył. No to
2: pani,
1: można powiedzieć,
2: jakimś
1: że...
2: cudem. Jakimś cudem, bo cudem. Z piosenki miałem 3 z 2 i oni chcieli mnie wyrzucić. Nie zdał egzaminu, no to by mnie wyrzucili.
1: No ale to też w takim razie w ciekawą stronę to poszło, skoro z piosenki 3 z 2, a jednak te piosenki również pan wykonuje na scenie.
2: Zgadza się, ale to był sen idioty, ponieważ no ja rzeczywiście nie potrafiłem ani trafić w dźwięk, ani odliczyć 4 taktów. Ale jak tam zacząłem porządkować swoje życie i tam terapeuta mi powiedział, że muszę mieć jakieś hobby, bo znowu zacznę pić, więc wymyśliłem, że będę się uczył języków i że spróbuję zostać piosenkarzem. Mhm. Ponieważ ze śpiewania po polsku no miałem 3 z 2, więc wykombinowałem. To było takie trochę prowokacyjne, ale ja lubię takie sytuacje, bo myślałem, że będę po rosyjsku śpiewał. Bo po pierwsze, konkurencja w Polsce nie jest duża, bo nikt z wykonawców w zasadzie nie traktuje tego poważnie. Mhm. Tam Maleńczuk próbował, no ale to było takie trochę prześmiewcze. Ja te lekcje dobrze odrobiłem, bo parę razy, czy w Rosji, czy na Ukrainie, usłyszałem jakieś komplementy na ten temat.
1: Tu mała przerwa muzyczna. Za chwilę wracamy. Zapraszam do słuchania Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Lech Dyblik.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: zniesie.
1: Autopromocja.
2: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
11: 19 zbliża się wielkimi krokami, a zatem to czas na wiadomości i prognozę pogody.
12: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Łodzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
14: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
13: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
12: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martyna Skatelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
15: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost: tworzymy kolejne jednostki, Polski, bo zagrożenie wzrasta.
0: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
15: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
12: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
16: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
12: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Donną Vekic trwał aż 2 godziny i 40 minut i zakończył się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra Iwo Jowicz.
2: Pogoda.
12: Jutro bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur na północy i tam po południu będzie padać deszcz, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. A rano możliwe mgły, szczególnie na południu Polski. Ciepło do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Jak sam mówi, pracę aktora należy docenić również za to, chociażby, że na planie są darmowe posiłki. Lech Dyblik jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy za moment wracamy. Tamara Pawlik-Lipska, mówię ponownie. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lech Dyblik. Znają go Państwo z ekranów, i tych dużych, i tych małych, ale także znają go Państwo jako pieśniarza. I właśnie chwilowo na tym aspekcie jego artystycznej działalności skupmy się w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ruszyłem taką dziedzinę, myślałem, że to będą wyłącznie jaja jakieś, no, że po rusku, że takie piosenki z lat 50. wojenne też, są bardzo piękne, ale okazało się, że mam publiczność, że moją publicznością to są po prostu uniwersytety trzeciego wieku, działkowcy, emeryci. I są to ludzie, dla których nie ma specjalnej oferty, jeśli chodzi o entertainment. Natomiast na tych spotkaniach ze mną oni się dobrze czują, śpiewają razem ze mną. No, miałem ostatnio, to zabawna sytuacja, spotkanie u redemptorystów w Toruniu. Spotkanie z młodzieżą. I też śpiewałem te piosenki. Później się okazało, że przyszedł ojciec Rydzyk i tam sobie siedział z tyłu. I jakaś pani mi mówiła, że wszystkie piosenki z panem śpiewał, bo wszystko zna. Później podszedł, poznaliśmy się, bo nie znałem gościa wcześniej. No. Także, że to... Ja wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, że oni po prostu zaczynają wspominać swoją młodość, swoje dzieciństwo. A tamta młodość, tamto dzieciństwo trochę było oparte o piosenki radzieckie, po rosyjsku, o filmy rosyjskie. Ja to w sumie tamte czasy z sentymentem wspominam. Także to zdaje się nie jest poprawne politycznie, ale mam to w nosie.
1: Ale czy pan mówi w języku rosyjskim?
2: Mówię, no oczywiście, no muszę mówić, no. Ja się nauczyłem tego rosyjskiego. Jak śpiewam, to jest prawie bez akcentu. Natomiast dużą przyjemność mam, bo klasykę rosyjską w tej chwili czytam w oryginale.

0: potrafię, ale też zrozumiałem, że to co w Polsce, tak jak w Polsce kultura rosyjska była odbierana, ten język rosyjski przymusowy, myśmy trochę nie mieli pojęcia, czym to jest naprawdę. Mhm. I tyle. No, także ja to bardzo lubię i żałuję, że w Rosji dawno nie byłem, na Ukrainie też. No bo wiadomo, co się dzieje, ale no mam nadzieję jeszcze za życia się tam pojawić.
1: Zapytałam tak o ten język rosyjski, czy pan mówi w tym języku, no bo skoro pan powiedział, że zaczął pan śpiewać, bo pan nie umiał, to myślałam, że może i tutaj, jeśli chodzi o rosyjski, też był ten sam jakby wybór.
0: Nie, to był sen idioty. No ja mam w sobie po prostu naturę prowokatora i to było tak pomyślane trochę jak prowokacja. Ja dzięki Bogu trafiłem, uczył mnie tego rosyjskiego taki Żyd z Odessy, który w Polsce jest od kilkudziesięciu lat, gorliwy katolik, 8 dzieci. I on mi w pewnym momencie dał kontakty do muzyków tam w Odessie, Żydów. I oni mi tam w tej Odessie bardzo otworzyli oczy na to, czym są te piosenki, o co tu chodzi. I kiedyś jakiś dziwnym trafem dostałem rolę w bardzo eleganckim filmie, w Malowanym ptaku. Jest osobna historia, pewno nie będę jej dzisiaj opowiadał. I w każdym razie to taki film z hollywoodzką obsadą.
1: Za chwilę do tej historii wracamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Wróćmy teraz do historii malowanego ptaka, filmu, w którym Lech Dyblik dostał rolę, jak sam twierdzi, nie przez przypadek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja dostałem z jedną z takich ról równorzędnych w tym filmie i w Berlinie na festiwalu spotkałem się z reżyserem i on mówi: tak, tak, to jesteś ty, masz tę rolę, ale ja dalej nie rozumiem, bo on ma do tych najważniejszych ról hollywoodzkich aktorów i ja. I pytałem go, dlaczego ja? Mhm. Przecież powinien sobie znaleźć w Los Angeles. Nie wyjaśnił mi tego do końca. No i w Berlinie byłem i było spotkanie koproducentów, bo oni tam wszyscy byli, więc mówi: jak jesteś w Berlinie, to może przyjdziesz na ten obiad. No, mówię, w życiu nie byłem na spotkaniu koproducentów, więc poszedłem, bardzo elegancka knajpa, steki argentyńskie. I w tym międzynarodowym towarzystwie było dwóch Żydów. Ja im opowiadam, jak się tu znalazłem, że jestem. A ta historia jest poprzedzona tym, że kiedyś wziąłem na stopa takiego kierowcę czeskiego, który zatankował, no kurde, muszę opowiedzieć, zatankował w Olsztynie...
0: Mamy czas, więc możemy opowiadać.
2: Zatankował w Olsztynie tira, wiózł meble z Budziejowic do Kaliningradu. I okazało się, że karta, którą płaci, jest zablokowana. Miał 24 grosze gotówki. No przyjechała policja, afera. On mówi, że tam ponad 2000 rachunek był, że no nie ma jak zapłacić. Więc zostawił im tego tira, wziął torbę z kabiny i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy, żeby mu dali na autobus. I to dziwna rzecz, bo w ambasadzie powiedzieli, że nie mogą mu pomóc. Ja sprawdziłem później, ile kosztował bilet z Warszawy do Pragi autobusowy, to był polski bus wtedy jeszcze, 7,5 dychy. Więc to nie były wielkie pieniądze. Przypuszczam, że gdyby mnie to spotkało, no wyjął z kieszeni pieniądze i mu dał. No w związku z tym on dalej jedzie z tej Warszawy stopem w kierunku Czech i opowiada mi tę historię. Ja go pytam: chłopie, a ty może głodny jesteś? A on mówi: dwie doby nic nie jadłem. A ja mam kłopot ze swoją żoną, bo ona jako żona alkoholika to nie jest wylewna. I zamiast mówić mi, że mnie kocha, to mi kanapki robi ciągle, bo ja ciągle jeżdżę. I dała mi pięć, ona świetne te kanapki robi. Ale jechałem do Wrocławia, hotel, tam wszystko. No i oddałem mu te pięć bułek, dwa jabłka i czekoladę. I tak rwał te bułki, aż miło było patrzeć. Tak bardzo był głodny. Humor mu się poprawił i opowiada mi, że przypomniał sobie, że w tej torbie ma kawę i cukier. W tej torbie, którą wziął z tira. No to najeść się nie naje, ale to chociaż kawy się napije. I poprosił na stacji benzynowej, spytał, czy może wziąć sobie wrzątek. Oni powiedzieli: jasne, ale za ten kubek papierowy trzeba dać złotówkę. On miał 24 grosze. I chłop się wycofał. Mógł z kosza wyjąć, umyć ten kubek i ja tak bym zrobił. No ale był sponiewierany. No jak dotarło do mnie, że nawet wody mu nie dali, to pomyślałem, że to ja zostałem wyznaczony do rozwiązania tej sprawy, bo pewno jestem jedynym człowiekiem, który wysłuchał tej opowieści, bo jest nieprawdopodobna. Więc powiedziałem mu, żeby... stówę wyjąłem, dałem mu stówę i mówię, że jedź ze mną do Wrocławia, tam na Bielanach koło studia jest przystanek autobusowy, autobusy do Kudowy stają, masz na bilet, bułki ci jeszcze zostały. No był po prostu, no, byłem pierwszym człowiekiem, którego chyba normalnie potraktował w czasie tej przygody. No i jedziemy chwilę w milczeniu i dostaję SMS-a od koleżanki, kierowniczki produkcji mojego poprzedniego filmu i napisała: Lechu, jestem na festiwalu w Cannes. Widziałem się z reżyserem malowanego ptaka zakochał się w tobie i scenariusz ci przyślę, jak wrócę do Polski. Więc po prostu nie wiedziałem nic, bo że taki film się robi. Sprawdzam w internecie, a tam jest, owszem, film czeski. Ja nie miałem sekundy do czynienia z czeskim kinem wcześniej. Obsada hollywoodzka. No i mówię do tego faceta, ty, ile czasu upłynęło, jak ci dałem stówę? A on mówi, no ze 4 minuty. A ja mu pokazuję tego SMS-a, patrz, a ja to już mam z powrotem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: I teraz możemy wrócić do tego Berlina, do tego obiadu koproducentów. Tam na tym obiedzie było dwóch Żydów z Izraela. Przystojni, dowcipni, inteligentni, na bank zamożni. Jeden z tych Żydów przerwał mi tę opowieść i mówi: czekaj, 5 bułek, 2 jabłka, czekolada i 100, tak? Ja mówię: tak. On mówi: tanio cię to wyniosło. On oczywiście miał świadomość, że jakie jest postrzeganie Żydów, więc jechał jakby w to.
2: Zrobił to z premedytacją, ale...
1: Absolutnie tak.
2: Ale rzeczywiście trafną bardzo.
1: Ale bardzo trafną i że wyliczył, że zapamiętał w ogóle, co tam było.
2: No ale to rzeczywiście było tak z tym malowanym ptakiem, że... reżyser zobaczył pana w innym filmie i postanowił pana zaangażować?
1: Pojęcia nie mam, jak oni to wykombinowali. Ja później nie dopytywałem, no bo stało się. Mhm. A co, no bardzo ciekawa przygoda, no bo tam później jeszcze był czerwony dywan w Wenecji, także cuda na kiju po prostu.
2: Ale czy, jak pan to opowiada, to mam wrażenie, jakby pan sam trochę nie dowierzał w to, co się wydarzyło.
1: Bo to jest moim zdaniem nielogiczne. Ja zresztą mówiłem temu reżyserowi Wacławowi Marchulowi, że to mi się kupy nie trzyma, bo chcesz robić dystrybucję ogólnoświatową, masz gwiazdy różne hollywoodzkie, mhm, o cholerę ja. I no i on się niejasno tłumaczył. Też mi powiedział, że on nie urządza castingu, że on polega na jakiejś swojej intuicji. No, kobiety mają taką intuicję przysłowiową, ale ja też często korzystam z tego, bo po prostu widzę kogoś i wiem, jak ma być. Jeszcze nie znam, a sporo wiem. No on jak mnie zobaczył w Berlinie na żywca, to powiedział: tak, tak, z daleka idąc do mnie, tak, to jesteś ty, masz rolę. Ja mówię: to pogadamy. A on mówi: nie. Już wszystko wiadomo, wszystko jasne. Więc no jakoś tak działa. To jest, przypuszczam, może być ryzykowne, no ale...
2: Ale skoro pan robi wiele rzeczy na przekór w życiu, to miał pan taką myśl, żeby się jednak nie zgodzić na tę rolę?
1: Nie. Nie, absolutnie nie, bo bardzo mnie ta cała historia zaskoczyła. Mhm. Ponieważ no, że Klaudia wysłała mi tego SMS-a 4 minuty po tym, jak temu gościowi dałem 100. No i można teraz spekulować, czy to był przypadek, czy nie.
2: Dobro wraca.
1: Tak, no ale nie w tym tempie.
2: Bo że czasami realizacja jest natychmiastowa.
1: Poza tym, że jest w takim zaawansowanym chrześcijaństwie panuje taki pogląd, że Pan Bóg zwraca 100-krotnie. Tutaj ten przelicznik był większy.
2: Może to było jeszcze za coś innego, albo coś na zaś.
1: Pojęcia nie mam. Znaczy, mam takiego kolegę, który jest gwardianem klasztoru Bernardynów pod Wawelem. I on mi kiedyś powiedział, znamy się lata, i on mi kiedyś powiedział, że no niby jest ustalone, że Pan Bóg kocha wszystkich jednakowo. Ale jest taka teoria, że są ludzie, których kocha szczególnie. I on mi powiedział lata temu, że tak znając twój życiorys i co się w twoim życiu działo, to ty jesteś jednym z tych, których Pan Bóg kocha szczególnie. Także czuję się jak pączek w maśle.
2: Czy pan sobie czasami wymodlił jakąś rolę?
1: Nie, ja o takie rzeczy nigdy się nie modliłem, to po pierwsze. Nie, bo... Ja wiem, że to wszystko zależy od wielu rzeczy i ja nie mam stresu, idąc na casting, na rozmowę, że ja tego nie zagram, bo najczęściej to tak wygląda. No, mam lepszą skuteczność, jeśli chodzi o filmy zagraniczne, bo oni no, spotykają się ze mną, żeby mnie poznać, kim jestem, że im pasuje wizualnie, że mogłoby być, no ale co za człowiek, po to się spotykam. Więc ja stosuję taką technikę, że od razu pytam o żonę, o dzieci, no i zaczynamy rozmawiać, no i okazuje się, że te żony Los Angeles nie różnią się niczym od tych żon w Łodzi, a dzieci są tak samo niewdzięczne. Ale te rozmowy są pełne treści. No, tam młodzi ludzie, asystenci, którzy towarzyszą tym rozmowom, to są zdziwieni, o czym my gadamy. No, przecież powinniśmy gadać o filmie, ale ja wiem, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się poznali. No.
2: Oto wzajemne poznanie państwa z moimi gośćmi również trochę chodzi w tymże programie. Ale Jasław, Radia Pogoda wraca dosłownie po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
20: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
22: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
22: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro też przy tych zagranicznych filmach jesteśmy, to o Johna Malkowicza chciałam zapytać. Jak to się stało, że znaleźli się panowie?
2: No, znaczy, to myśmy mieli tam do Lecha Majewskiego do zagrania jedną scenę. Malkowicz całą noc uciekał, a ja ganiałem. Miał dublera, był w kapturze i zdecydował się, że on będzie biegał. On jest tam ze 2 lata starszy ode mnie, ale dla niego to było trudne. Dla mnie to było dodatkowo trudne, bo ja byłem świeżo po jakiejś operacji i nie mogłem szaleć za bardzo. Powiedziałem Majewskiemu, że zagram, że mam sztywną nogę jedną, w związku z tym wolniej biegałem. Majewski się zgodził. No iśmy ganiali całą noc i ja miałem oczywiście ochotę z nim pogadać, ale no to nie był moment, żeby sobie uciąć pogawędkę, bo to była męcząca noc. I na koniec było śmiesznie, bo o 4 rano skończyliśmy i ponieważ on już wracał do Ameryki, więc wszyscy tam zdjęcia sobie z nim robią, komplementy, jakieś autografie, a ja nigdy w robocie nie robię sobie z nikim zdjęć. Ja po prostu tego nie potrzebuję. Cenię sobie spotkania, natomiast ja nie potrzebuję zdjęć, bo ja mam stabilną samoocenę. Więc życia mi to nie zmienia.
1: Przepraszam, bo próbuję zrozumieć stabilną samoocenę.
2: Że ja nie potrzebuję się podpierać.
1: Okej. Że tu mam foteczkę, że tutaj przyszli. Dobrze, rozumiem. Dobra.
2: O to mi chodzi. I tak stałem zmęczony i tak się przyglądałem tej całej akcji, bo ja czekałem, prawdę mówiąc, na moment, w którym on będzie zniecierpliwiony, bo to trwało dobre 40 minut, to robienie zdjęć. On był zmęczony. Żaden mięsień mu nie drgnął, naprawdę uprzejmie to robił. I tak zergał czasami na mnie. Jak skończył już, to podszedł do mnie i mówi: "Are you okay?" Prawdopodobnie to było o tym, że ja nie chcę zdjęcia z nim. Że pewno chory jestem i dlatego nie.
1: Chyba, że miał pan jakąś groźną minę.
2: Nie. Ja tak, moje dzieci się mnie bały, jak tam byłem. Zamyślałem się, to one przerażone: "Tato, co się stało?" Ale nie.
1: Bo czasami, grając niektóre postaci, potrafi pan zrobić groźną minę.
2: No ja dla pieniędzy dużo potrafię. Czyli wiele mnie stać.
1: Czyli znowu wracamy do tego samego wątku. No właśnie, bo powiedział pan, że mówienie o panu aktor pana obraża.
2: Znaczy obraża mnie w tym sensie, że to tak jakby zawęża to, kim jestem w życiu. Bo aktorem też nie do końca jestem, no, znaczy wykonuję ten zawód, ale ja z moimi kolegami i koleżankami, z którymi pracuję, ja nie mam żadnych relacji prywatnych. Nie mam telefonów tam Smarzowskiego, Dziędziela, jeszcze może coś by się znalazło, ale ja po prostu wracam do innego świata, do innego życia. Pracuję z przyjemnością, ale też to nie jest trochę mój świat, właśnie taki tych prywatnych rozmów, bo nie mam się czym popisać specjalnie. Jak kiedyś kupiłem sobie takie 6-letnie Volvo i mówię Andrzejowi Grabowskiemu, że to, kurde, żyleta, 4 koła napęd, D5 silnik, a on mówi: "Dyblik, u mnie wymiana opon więcej kosztuje."
1: O matko, podsumował.
2: Kupiłem taką wypasioną brykę i wysłałem mu zdjęcie. On mi odpisał, że nie ma się czym chwalić. Więc to jest prawdopodobnie powód, że postawiłem na rozwój duchowy. Rozwijam.
1: Do rozmowy z Lechem Dyblikiem wracamy już za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
8: Aleja Sław. Radia Pogoda.
12: Program, którego Państwo słuchają, to oczywiście Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a rozmawiam dzisiaj z aktorem Lechem Dyblikiem. Choć jak sam mówi o sobie, nie jest tylko aktorem. To zbyt wąskie określenie tego, co robi w życiu. O tym również dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już za moment na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A gościem programu jest dzisiaj Lech Dyblik. Jak słyszeli Państwo przed przerwą, opowiadał już o swojej wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Grabowskim.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ale to też jest dla mnie ciekawe, bo skoro powiedział pan wcześniej, o co nawet zresztą dopytałam, o tej stabilnej samoocenie, a jednak kolegom zdjęcia nowego auta pan wysyła.
3: Nie, ja wysłałem Andrzejowi to zdjęcie tego auta dlatego, że my mamy za sobą historię tego 6-letniego Volvo.
2: Okay.
3: A Andrzej lubi mi udowadniać, że w porównaniu z nim jestem nikim, bo ani nie zarabiam tyle, co on. My się przyjaźnimy, tu zaznaczam. My się przyjaźnimy, znamy prawie 50 lat, ale no, styl naszych rozmów jest taki, że w życiu mu nie dorównam.
2: To jest tak zwana przyjaźń mobilizująca, rozumiem.
3: Tak, tak, ale ponieważ człowiek jest bystry, więc on naprawdę umie pięknie mnie ustawić na ziemi, no. Ja to bardzo lubię.
2: Jeśli mówimy o panu aktor, to jest to pewne zawężenie, to jest też pan również pieśniarzem, to jeszcze w pana ocenie, kim pan jeszcze jest?
3: Wie pani co, ja mam za sobą, to już zdaje się jest w Polsce powszechnie znane, a jeżeli pani tego nie wie, to proszę o tym nie mówić, bo się pani skompromituje. Ja mam za sobą historię uzależnienia, alkoholizmu, wychodzenia z tego, terapii. Ja w tej chwili jestem trzeźwy 35 lat. I sporo swojego czasu poświęcam na spotkania z ludźmi, którzy podjęli decyzję, żeby się leczyć. To są oddziały terapeutyczne, to są więzienia. W kościele też prowadzę rekolekcje na ten temat. Myślę, że to jest niezwykle ważna część mojej działalności, ponieważ wiem doskonale, że ludzie, którzy jakimś cudem, bo to nie jest prosta taka decyzja, że chce coś zmienić, zacznę się leczyć, bo nikt w to nie wierzy. Więc te spotkania ze mną, ja nie jestem przecież terapeutą, ale te spotkania ze mną dodają im jakby wiary w to, że warto spróbować, bo ta moja historia, ona się dobrze kończy, dlatego że żonę mam tę samą od 46 lat, te same dzieci. Żona mnie lubi, dzieci mnie lubią, ja też się dobrze czuję jako ojciec czy mąż w domu i że to wszystko może mieć ręce i nogi, a ludzie, którzy nabałaganili w życiu, oni nie wierzą w to, że mogłoby być inaczej, że ta żona, której on nienawidzi, a ona jego, że to może by się okazać, że ją, chłopie, kochasz. To są takie, są ciekawe rzeczy i ja temu dużo swoich sił i czasu poświęcam, bo uważam po prostu, bo tak jak wcześniej mówiłem, ja jestem szczęściarzem pod szczególną opieką Pana Boga i mnie się udało. I czuję taki obowiązek, żeby tę dobrą nowinę nieść dalej. Bo ja się nie martwię o to, czy to trafi do kogoś, czy nie, bo to nie w moich rękach, nie w moich siłach. Ale ja po prostu robię to, co uważam, że powinienem robić. I to mnie absolutnie uspokaja.
2: No ale bycie osobą publiczną, dzielenie się taką historią bardzo prywatną, chyba jest dość trudne.
3: Pani co żarty stroi. To nie jest trudne, ponieważ ja wiem, dlaczego to robię, bo ja się przecież tym nie chwalę wszystkim. Ale ja opowiadam tę historię dlatego, że w zasadzie wszyscy, czy dorośli, czy dzieci, jak spotykam się z nimi w szkołach, w wielu fragmentach tych historii oni się odnajdują. Dzieciaki również, bo tata, bo mama, bo coś tam. Zresztą tak jak kiedyś Smarzowski w jakiejś rozmowie powiedział mi, bo wszyscy jesteśmy z patologicznych rodzin i coś w tym jest. Coś w tym jest. Także, a to to mówienie otwarcie, w zasadzie byłbym idiotą, jakbym próbował ściemniać. No bo jak się odbyło taką drogę, to jest też takie, takie trochę ewangeliczne, bo tam święty Paweł tam nawoływał do stawania w prawdzie. Mhm. Bardzo mnie to inspirowało, bo ja pół życia kłamałem. Byłem mistrzem kłamstwa, zresztą jak każdy alkoholik czy narkoman. I jak kiedyś odkryłem, że mogę nie kłamać, że mogę mówić prawdę, że świat się nie zawali od tego, że powiem prawdę. Stało się to bardzo przyjemne, ponieważ nie muszę wtedy w mózgu składać, czy to się zgodzi z tym, co wcześniej opowiadałem, tylko mówię, jak jest. Mhm. Zresztą bardzo ciekawie zareagowała na to wszystko moja żona, bo wcześniej mnie pytała 3 razy o to samo. A w tej chwili pyta raz, ja odpowiadam i mamy temat zamknięty. Czyli wie, że nie kłamie i mi ufa. Mhm. Więc to jest to. A propos tego stawania w prawdzie, bo to rzeczywiście mnie inspirowało i dużo o tym myślałem. Więc co wiem na temat stawania w prawdzie? Że jeżeli człowiek staje w prawdzie, to on nie jest taki cały w białym. Że to naprawdę to stanięcie w prawdzie wygląda marnie. Jak człowiek stanie w prawdzie, wygląda marnie, ale to jest prawda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: co jest ważne. To są zajęcia dla maluchów i może do nas dołączyć każdy szczeniaczek, tylko potrzebne są aktualne odrobaczenia i komplet szczepień przeciwko chorobom zakaźnym. Tak zazwyczaj przypada to mniej więcej na 3-4 miesiąc, ale im szybciej takie szczeniaki w tym przedszkolu się pojawią, tym lepiej, ponieważ tutaj troszkę goni nas czas. Mamy jakieś 2 miesiące i maluch przestanie być szczeniakiem. Od 6 miesiąca zaczyna dorastać, staje się psim nastolatkiem i wtedy czeka już na niego szkoła, nie przedszkole. Ja mam zawsze maluchy małe i duże, różnych ras i nieraz. I trenujemy w grupach dobranych pod kątem tego, czy maluch jest odważny, czy się boi i jakie ma doświadczenia w interakcjach. A to oznacza, że szczeniaczki, które się boją innych psów, nie będą w tej samej w grupie, w której będą rozbrykane rezolutne maluchy chętne do zabawy.
1: A jak ten szczeniaczek jest już w domu, to chyba też od małego uczymy, żeby zostawał sam, prawda?
0: Koniecznie.
1: Jak to można robić?
0: Opiekunowie, jak już zobaczą tego słodziaka, po pierwsze, co robią? Biorą urlop. No i teraz wystarczy, że taki maluszek posiedzi z tym człowiekiem tydzień, dwa, no i szybko się okazuje, że człowiek jest cały czas. Śpimy razem, mieszkamy razem, bawimy się razem, jest fajnie. Teraz będzie ze mną ciągle człowiek. No i kiedy nagle
1: człowiek
0: temu
1: idzie.
0: Ludzkiemu biedakowi urlop się kończy i musi wracać do pracy, no to szczeniak ma problem, bo nagle musi zostać sam kilka godzin i on totalnie wtedy nie wie, jak ogarnąć temat. W hodowli był z kimś, był z matką, było rodzeństwo, więc chociaż jakieś psiaki się gdzieś tam kręciły, a teraz zostaje totalnie sam. Chyba, że jest jakiś kot, ale to też nie zawsze ułatwia sprawę, bo jeżeli szczeniak nie był socjalizowany, to kot ma problem. Ale właśnie, od pierwszych dni nie bierzmy tych urlopów. Od pierwszego dnia pokażmy szczeniakowi, że na chwilę wychodzimy.
1: Ja tylko przypomnę, że Basia z gangu Urwisów Gdańskiego naszego była moim i Państwa gościem. Dziękuję, a po resztę pytań odsyłam do źródła.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam wszystkich, chętnie Wam pomogę.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli Zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
4: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako Dancing Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Wertep, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
1: Tak, to było Dariusz Skibiński to zainicjował,
4: tak,
1: prawda?
4: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia. No i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos, co się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
1: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
4: Tak, mamy bardzo szeroki...
1: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
4: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Bałtyckim Centrum Kultury przy kilku projektach z

0: Instytutem Kultury Miejskiej wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim, przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska, przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy, wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
1: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
0: nie, to
1: czy
0: nie
1: raczej
0: jest teatr.
1: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
0: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mające jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatek był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi, średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat, ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni, ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzieje Żydów gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana.
0: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
0: Witam jeszcze raz.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
0: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
0: Tak, oczywiście.
1: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
0: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
1: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
0: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich, sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi, to te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było pana gościć.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
3: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
3: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
5: A my mamy dla państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
6: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
5: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką?
6: No z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą. Od urodzenia.
5: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
6: Tak. Ja tylko przerwałam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
5: No bo Gdańsk.
6: To dużo mówić. Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba.
5: Tak,
6: chyba
5: oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię, to miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
6: Oj, przecudowne. No, jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
5: No ja mam dla pani...
6: Lokalna patriotka.
5: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda? Dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście. Jest mały stres?
6: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
5: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
6: to
5: w naszym quizie.
6: Prawda.
5: No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną.
6: Kojarzę.
5: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
6: O, to B, Klubo Galeria.
5: No, o, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, 5 kondygnacji kultury i rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była. Jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce
6: odwiedzać. Dokładnie tak.
5: Rozumiem, że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
6: Może nie stałem, ale...
5: Ale bywa się. Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
6: Też proste B.
5: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, tak jasne. Jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie, doskonale to wiedzą. Tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do Portu Morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda? Bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
6: Dokładnie.
5: No właśnie. No dobrze, no to uwaga. Trzecie pytanie przed nami. Bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? Na zdrowy rozum.
6: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale ma.
5: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
6: Nie wiem.
5: Taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Mhm. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
6: Znowu strzelam. Twierdza.
5: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
6: Nie,
5: widziała może
6: to tak,
5: jakiegoś...
6: Może nie za bardzo.
5: Z daleka, tak?
6: Z daleka.
5: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
6: No dobra.
5: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
6: Fahrenheit.
5: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
6: Tak,
5: z Gabriela
6: tak,
5: Fahrenheit. Tak, tak. Pani Emilio, po prostu no słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie i nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
6: Cieszę się, że nie zawiodłam.
5: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
6: Super.
5: Wielkie gratulacje, serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
6: dziękuję,
5: jak pani powiedziała,
6: również
5: z Gdańska.
6: Również wszystkich pozdrawiam.
5: Do usłyszenia,
6: pozdrawiam,
5: dziękuję
6: do
5: pięknie.
6: Usłyszenia.
5: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
2: Co jest grane w Trójmieście?
4: Pani Magdalena Kamrowska, fascynatka historii, mieszkanka Gdańska i przewodniczka lokalna.
7: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
4: Będziemy dzisiaj sobie trochę o Biskupie Górce opowiadać, bo dużo tam się dzieje. A ja bym chciała panią zapytać, ponieważ pani tam mieszka przez wiele lat. Jaka jest ta pani Biskupia Górka? Jak pani ją pamięta? Co pani sobie tam szczególnie ceni? Co kocha?
7: Klimat. Przede wszystkim klimat. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej, to przede wszystkim przeczytać najpierw, a w zasadzie to chyba najlepiej pójść z osobą, która wie, czego szuka. Jeżeli szukamy bezpośrednio jakichś głównych punktów do obejrzenia i odhaczenia, to raczej nie. Tam trzeba poczuć klimat, tam trzeba wczuć się w ten klimat. Tam możemy zobaczyć ten stary, przedwojenny Gdańsk. Jak wyglądała kiedyś zabudowa. Gdańsk się zmienił po II wojnie światowej. Zresztą oglądając stare nagrania czy zdjęcia, widzimy, że po 1945 roku praktycznie główne miasto przestało istnieć. I ono zostało odbudowane na wzór, ale nie dokładnie tak samo. Więc Biskupia Górka, Dolne Miasto, te wszystkie stare dzielnice, tam możemy zobaczyć, jak żyło się kiedyś i odczuć ten przedwojenny klimat. Jeżeli do tego poczytamy książki, na przykład Bruno Nazwary, to jest encyklopedia wiedzy. W tym momencie wchodzą te wszystkie dźwięki jeszcze kół obijających się o bruk, rżących koni, które ciągną te wozy, człowieka, który sprzedaje mleko do kubeczków i szereg innych, więc to nie do powtórzenia. To jest nie do powtórzenia, jeżeli idzie się z człowiekiem, który właśnie jeszcze o tym opowiada, można to poczuć.
4: To jest niesamowite, bo tam po pierwsze klimat tych pięknych kamienic, te wszystkie tajemnicze po drodze napisy, które pozostawały, ale też przepiękne widoki, no bo nie bez sensu nazywa się to wszystko Biskupia Górka, prawda?
7: Tak, no jest to wzniesienie zaraz przy centrum miasta, z którego wielokrotnie Gdańsk był portretowany przez setki lat. Więc w tej chwili również wchodząc na sam szczyt możemy obejrzeć piękną panoramę Gdańska i do tego zachęcam wszystkich Państwa, bo widok jest niepowtarzalny. Oprowadzamy spacery z Instytutem Kultury Miejskiej w miesiącach od czerwca, lipiec, sierpień. To są główne miesiące. Okazjonalnie również wcześniej lub później, ale nie jest to systematyczne. Idąc na taki spacer, możemy obejrzeć pełną panoramę. Jest pięknie.
4: To tak. Są też pozostałości fortyfikacji, prawda? Tak. Tych pierwszych, bo to przecież było takie miejsce obronne kiedyś.
7: No to jest kolejny temat na długi spacer. Czasami to łączy w jeden, ale w tym momencie liczymy się z czasem poświęconym na pewno ponad 3 godziny, nawet do 5, więc lepiej jest to podzielić. Biskupia Górka była niebezpieczna dla Gdańska, ponieważ można było z góry obserwować Gdańsk, ostrzeliwać, atakować, dowodzić atakiem. Wobec tego stwierdzono, że pomimo ogromnych trudności należy włączyć Biskupią Górkę, przejąć od biskupów i włączyć fortyfikacjami do Gdańska. Wydarzyło się to ostatecznie w 1630 roku. Powstały bastiony Zbawiciela Pośredni i Ostroróg, później połączone w dzieło koronowe, które widać na zdjęciach, starszych zdjęciach. W tej chwili to las porósł i ciężko by było to rozróżnić. Natomiast dzieło koronowe to było połączenie tych trzech bastionów w całość w 1660 roku około to się wydarzyło i od tego czasu możemy mówić, że Biskupia Górka była strażnikiem Gdańska, a nie straszyła i była potencjalnym zagrożeniem. Przez te lata też był to teren czysto strategiczny, więc dlatego budowle, które tam powstały, pochodzą z późniejszego okresu, kiedy już nie było takich zagrożeń. Zagrożenia oczywiście były, ale po prostu się zmieniły. Fortyfikacje przestały być już takie potrzebne i konieczne i wtedy można było tam utworzyć tereny spacerowe. W tej chwili ciągle zapomniane, ale ja bardzo liczę na to, że nasze inicjatywy przy pomocy Instytutu Kultury Miejskiej, tudzież Stowarzyszenia Biskupia Górka, Stowarzyszenia Waga, lokalnej społeczności, która sama też dba o to miejsce, spowodują to, że to będzie naprawdę piękny teren, zachęcający i wszystkim, przynajmniej gdańszczanom, znany.
4: Tak, nawet z tego, co pani tutaj teraz mówi, to tak naprawdę każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. No bo i pasjonat historii, i pasjonaci kina, prawda? Krajobraz, który się gdzieś tam roztacza. Także no, Biskupia Górka ma naprawdę wiele atutów i może warto przekierować swoje kroki w tą stronę.
7: Zdecydowanie, ale to każdy ma swoje potrzeby. Wiele ludzi przychodziło na samym początku. W sumie spacery zaczęły się w 2014 roku. Wtedy to był zupełnie inny klimat. Są spacerowicze, którzy przychodzą od początku. Na pierwsze pytania przy moich pierwszych spacerach to były takie, ale czy my na pewno możemy tu wejść i nic nam się nie wydarzy? Ponieważ Biskupia Górka miała taką opinię, jaką miała. W tamtym czasie to już też było dość spokojnie, natomiast jeszcze cały czas ta opinia była bardzo mocna i funkcjonowała w świadomości gdańszczan, zresztą jak o pozostałych dzielnicach rewitalizowanych w tej chwili. Dolne Miasto czy Nowy Port, no to, to
5: dzielnica cudów.
7: Siebie, dokładnie, tam się działo, działo, tak. W większości z nich mieszkałam, więc jakby mnie nie przerażała tak bardzo biskupia Górka jak innych. Natomiast miałam dwójkę dorastających synów, nastolatków i trochę byłam przerażona tym, w jaki sposób i w jakim kierunku pójdzie ich dalsze życie. Poszło dobrze, więc jest w porządku. Musieliśmy się po prostu wtopić w społeczeństwo w danym miejscu i było bardzo fajnie.
5: Strachy na lachy.
7: Strachy na lachy, tak. Ale takie też były pytania pierwszych spacerowiczów. Najpierw przychodziło po kilka osób i pytali, czy na pewno, czy bezpiecznie ich przeprowadzę. W tej chwili już nikt o to nie pyta. Też dzielnica się bardzo zmieniła. I ci, którzy przychodzą co rok, to przychodzą co rok odhaczyć jako obowiązkowy spacer, zobaczyć, co się zmieniło. W tej chwili różnica jest ogromna. Już budynki wyremontowane, proste ulice. No to jest inny świat, jak z fotografii z lat 50., gdzie wyglądało to podobnie. Albo przedwojennych na przykład, gdzie jeszcze nie poznaliśmy II wojny światowej. Ci mieszkańcy nie wiedzieli, co się wydarzy. Bardzo dbali o swoją okolicę. Były kwiaty, były mostki nad kanałem Raduni. To wszystko był taki zupełnie inny klimat jeszcze. Po II wojnie światowej, kiedy przybyło wielu mieszkańców nowych do Gdańska, w zasadzie cała społeczność się wymieniła, nie mieli gdzie mieszkać. Budowały się nowe budynki, odbudowywał się cały Gdańsk, a biskupia Górka tak jak stała, tak stała. Trochę popadała w ruinę, trochę nie wiadomo było, co z tym zrobić. Trochę była miejscem zasłania, zapomnienia. No i dopiero teraz to się dzieje, więc różnica jest ogromna.
5: Pani dziękuję. Magdalena Kamrowska, przewodniczka lokalna. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
7: Dziękuję również serdecznie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
5: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
5: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
8: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji kwiatostwa. My same kwiaty do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
5: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
8: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden jest właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 kilometrów i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. I ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
5: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
8: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, tak to ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
4: A co to są za ludzie? W sensie, że...
8: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
4: Silna grupa wsparcia.
8: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu i jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
4: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
8: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
4: Jak to jest właśnie pomyślane?
8: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam tylko piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
9: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
4: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew.
8: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi.
4: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. GoKrew?
8: Aplikacja GoKrew to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
4: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
8: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
4: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
8: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to co dzień 100 km, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
4: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
8: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. I wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy z sercem jest wszystko ok, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet to nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
4: uprawia sport,
8: tym celem teraz też jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
4: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
8: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na UltraQuee mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w wózce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po kolana w wodzie.
4: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
8: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
4: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto zawsze zrobić.
8: Wszelkie badania, które się mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skrodowamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami być zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
4: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
8: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, a sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówię, że to spoko, to damy radę. I po 60 km właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
4: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
8: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze, my znamy trasę, znamy nasze ciała, też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to też zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
4: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
9: Zdrowe Trójmiasto.
4: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku, Edyta Stańczyk.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Robert Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Pan Maciej teraz miał nowe zmartwienie i obawy o wnuczkę. Ocknął się z zamyślenia i rzekł: otrzymasz list od Lucy. Są z matką w Nicei, ale Lucia chce wracać do Belgii. Pisze, że woli klasztor niż to życie, jakie jej urządza idealka. Zresztą sam zobacz. Podał ordynatowi duży arkusz zapisanego papieru. Waldemar przeczytał. Twarz skrzywiła mu się ironicznie. Zawołał: ciotka zawsze była wariatką. Przepraszam, dziadku. Nie krępuj się, Waldi. Wiem, jaka jest idealka. Te dwie kobiety razem przebywać nie mogą, chociaż są najbliżej w świecie spokrewnione. Ciotka chyba chce się wydać za mąż. To jedynie motywuje te wieczne bale, maskarady i otaczanie się cudzoziemskimi adonisami. No, może myśli o Luci. Skoro jednak Lucia nie chce, nie widzę racji gwałtem ją prowadzić do ołtarza. Cóż zatem robić? Tak, zostawić tego nie można. Lucia jest rozstrojona. Niech dziadzio napisze do ciotki, może na święta przyjadą. Staruszek smutnie zwiesił głowę. Idealka nie przyjedzie, zanadto ją absorbuje zagranica, zresztą boi się rozruchów. Waldemar wzruszył ramionami. Do pokoju wszedł cicho służący. Stanął przy drzwiach i chrząknął znacząco. Pan Maciej drgnął niespokojnie. Ordynat spytał: cóż tam znowu?
2: Nowa bieda, jaśnie panie.
1: No,
2: w szalach znowu strajk, ograbiony pałac.
1: Jaki pałac? Czyś zwariował? Przecie pałac ograbiony dawniej.
2: A to pewnie pawilon. Kasjer zabity i hrabiostwo uciekli.
1: Kto ci to mówił?
2: Precz idzie słuch, jaśnie panie. Jechał stamtąd gajowy i mówił to samo.
1: Czy on jest?
2: Nie, pojechał.
1: Niech natychmiast strzelec Jur jedzie do szal, zobaczy i dowie się dokładnie prędko.
3: Służący wybiegł. Ordynat spojrzał na bladą twarz pana Macieja i rzekł spokojnie: proszę się, dziadziu, nie przejmować. To jeszcze nic pewnego. Trochę w to wątpię. Byłoby za prędko jedno po drugim.
1: Pan Maciej gorączkowo potrząsnął ramieniem. Oczy starca gorzały. Na policzkach wystąpiły wypieki.
2: Waldi, ja się boję o ciebie, słyszysz? Truchleję o ciebie, takie czasy.
3: Ordynat siadł, wziął rękę dziadka i tulił do siebie. W twarzy miał wzruszenie. Przemówił łagodnie, jak do dziecka.
2: Cicho, cicho, spokojnie. No, niech się dziadzio nie obawia, no, nie ma czego. Nic mi się nie stanie.
1: Ale dziś nie pojedziesz?
2: Zaczekam na wieści z szal.
3: Zmrok zapadł. Szara godzina rozesłała swą makatę, owijając nią wszystko dokoła. Na dworze padał drobny, gęsty śnieg, pomieszany z deszczem. Wicher ciskał go na szyby okien i wył przeciągle. Z parku dochodziło skrzypienie starych drzew, jękliwe, jakby ktoś głośno żebrał. Pan Maciej i ordynat siedzieli w fotelach zamyśleni. Starzec przeżuwał szczękami i meł w ustach słowa modlitwy. Suche, sztywniejące palce przesuwały paciorki różańca. Ordynat zimny wzrok skierował na okno i siedział jak posąg. Tylko poruszające się często brwi i nozdrza świadczyły, że poza tą chłodną powierzchnią kipią, ścierają się uczucia i myśli. Obaj usłyszeli jednocześnie cichy szmer przy drzwiach. Od progu posunęła się do nich żywym ruchem smukła postać, cała w czerni. Poprzedzał ją lekki szum jedwabiu i wątły zapach wrzosu. — Lucia! — zawołał Waldemar, gwałtownie powstając z miejsca. Odezwało się łkanie. Ordynat zerwał gazowy welon, przemoczony od deszczu. W szarzyźnie pokoju zabłysła szczupła twarzyczka Luci Elzonowskiej w burzy popielatych włosów. Dziewczyna z płaczem zarzuciła ręce na szyję Waldemara. — Jestem z wami, jestem nareszcie. Waldemar uścisnął ją i oddał w ramiona zdumionego dziadka. Pan Maciej nie pytał o nic. Głaskał wnuczkę po twarzy i po rozwianych włosach.
1: Patrzył jej w oczy, jakby chcąc się przekonać, że jest ta sama. Nie widział jej dawno i nie mógł się nią nacieszyć. Dziewczyna z objęć dziadka rzuciła się w ramiona Waldemara, wypowiadając krótkie, urywane zdania, przeplatane płaczem i śmiechem. — Gdzie zostawiłaś mamę? — spytał pan Maciej. Lucia spochmurniała. — Ja, dziadku, uciekłam. Z mamą pogniewałam się. Mama jest w Monte Carlo. — I nie bałaś się sama jechać? — Cóż mi się mogło stać? Jestem dorosła. Ale wrażenia straszne, już od granicy począwszy. Warszawa... Nagle rzuciła się do Waldemara i chwytając go za ręce, zawołała z lękiem. — Ależ tu te strzały, w Romnach, Waldi, jak to było? To straszne. — Któż ci już naopowiadał? Ciekawym. — Żydek z Rudowej, który mnie przywiózł. Pan Maciej oburzył się. — Jak to? Przyjechałaś wynajętym powozem? — Taką sobie nędzną dryndulką, dziadziu. Zaśmiała się Lucia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wieści. Boże, i dziadzio tu sam? Okropność! Pan Maciej przygarnął ją do siebie z czułością. Widzisz, że nie sam. Waldi nade mną czuwa i Ksawery. Pana Ksawerego nie powitałam. Gdzież on jest? Przyjął mnie tylko Jacenty i nie poznał. Musiałam się wylegitymować. Przytuliła się serdecznie do ramienia staruszka. Szepnęła z uczuciem. Teraz, dziadziu, ja się tobą zaopiekuję. Nie odstąpię cię nigdy. Będziemy razem przebywali złe i dobre wypadki. A nie boisz się, dziecko? Tu rozruchy zaledwie się zaczynają. Mogą się wzmocnić. Nie, dziadziu, ale tu jesteśmy u siebie, w ojczyźnie. Nie godzi się nam jej opuszczać w takiej chwili i bawić się u obcych. Pan Maciej odsunął wnuczkę od siebie, popatrzył na nią badawczo. Jak ty się zmieniłaś, Luciu? Ona zapłonęła. Spoważniałam, dziadziu, nabrałam rozumu. Teraz inaczej myślę. Waldemar pocałował ją w rękę. W oczach miał iskry zadowolenia. Jesteś dzielną dziewczyną, Luciu, rzekł z uznaniem. Krwisty rumieniec zabarwił jej policzki. Zawdzięczam to tobie, Waldi, i Stefci, dokończyła szeptem. Wtem za drzwiami rozległ się hałas i prędkie kroki. Do pokoju wpadł blady Jacenty, za nim strzelec Jur i młodszy pokojowiec. Wszyscy, spiorunowani wzrokiem ordynata, stanęli w miejscu i zaczęli cofać się w tył. Ale pan Maciej krzyknął: co się stało? Milczeli, lękając się odezwać. Ordynat podszedł do nich. Albo zachowywać się spokojnie, albo już mówić, co się stało. W szalach... Ograbiona kasa, kasjer zabity, hrabstwo uciekli, wożarowie strajk, palą budynki hrabiego, bunt, wyrecytował jednym tchem przerażony Jur.

0: każdym dźwięku zamykał tysiące ludzkich jęczeń. Waldemar podniósł rękę do czoła. Ha, burza idzie, rzekł do siebie i wyszedł z gabinetu. W kilka minut później cwałował na czele straży ogniowej, wyprzedzając dowódcę. Od strony Ożarowa świeciła rozległa łuna.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Borowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: I znowu ordynat objął komendę nad pożarem. Trafił na chwilę najtragiczniejszą, zawalenia się obór. Stada krów z rykiem przeraźliwym rzucały się prosto w ogień. Szał ogarnął bydło. Po okolicy szedł jeden grzmot ryków. Żałosny bek cieląt roznosił echa straszliwe. Krowy waliły racicami w ziemię, łowiąc w pyski spieniony swąd spalenizny. Oczy zwierząt gorzały wściekłością. Popłoch i ogłupienie gnało je na oślep w płonące zwaliska. Zginęły obory, stodoły i magazyny ze zbożem. Wszystko pokryła wyjąca, szeroko rozchulana płachta pożogi. Z klęski ocalały tylko stajnie. Całą siłę obrony skierowano na nie, bo do palących się budynków nie było dostępu. Z miejscowych ludzi nikt nie ratował. Gromady ich stały w pobliżu, urągając strażakom, śmiejąc się z hrabiego Trestki, który biegał pośród ognia i klął różnymi językami. Michorowski dopadł go gdzieś na boku i rzekł z wymówką: panie, proszę nie robić z siebie widowiska, ludzie się śmieją, trzeba zachować powagę. Trestka miał wzrok błędny. Ja im się zaśmieję, łajdakom, złodziejom tym, ja ich wszystkich w dyby, do kryminału, pasy drzeć, szelmy. I grad pocisków bardzo dobitnych popłynął z ust hrabiego, przeplatany gęsto cudzoziemskimi epitetami. Ordynat miał niesmak na ustach, ale cierpliwie starał się hrabiego uspokoić. W końcu oddał go pod opiekę pani Rity. Lecz i to niewiele pomogło. Hrabia albo klął, albo łamał ręce, wołając: moje obory, moje obory. A szkody istotnie były olbrzymie. Spaliło się kilkanaście krów. Zwęglone ich ciała, wzdęte, leżały tu i tam, stercząc nogami, niby jakieś dziwaczne kupy węgla spalonych wnętrzności i popiołów. Straszny widok uderzał w oczy. Ciała popalone roznosiły cuchnące wyziewy. Po zduszeniu ognia ordynat w prywatnym gabinecie hrabiego rozmawiał z panią Ritą i miejscowym rządcą. Hrabia był również obecny, ale nie mówił nic, powtarzając jedynie żałosną skargę. Moje obory, moje obory. Ordynat pytał o różne szczegóły tyczące się powstania buntu. Badał drobiazgowo warunki utrzymania i opłaty służby. Przeglądał księgi, sprawdzał rachunki. Okazało się, że agitatorów nie było. Służba, łącznie z wsią, rozpoczęła strajk z powodu niewypłacalności dworu, nieuregulowanych serwitutów i niechęci osobistej. Ordynat przeglądał całą rubrykę procesów, czasem wprost śmiesznych, i poruszał głową. Bajeczne zdolności czy maniactwo, myślał, głośno zaś rzekł: jedyna rzecz, do której się lenię, to procesy. Ja teraz przestanę się procesować, będę strzelał prosto w łeb. Przynajmniej łajdaków mniej zostanie, krzyczał hrabia. Pani Rita zacięła usta, ordynat milczał. W kilka godzin potem ordynat, po naradzie z hrabiną, chciał odjechać, ale mu nie pozwolono, gdyż kilkudziesięciu strajkujących oblegało pałacowy ganek, chcąc się widzieć z hrabią. Pani Rita ścisnęła za rękę Michorowskiego. Niech pan nas nie opuszcza. Pan zna Edwarda, tu trzeba rozumu, taktu, a Edward taki zrozpaczony, dodała jakby usprawiedliwiając męża. Ordynat został i nauczył hrabiego, jak ma się zachowywać wobec tłumu. Tłumaczył długo, doradzał i w końcu zdołał przekonać, że strzelać do ludzi nie można. Strajkujących wezwano do wielkiej sieni pałacowej. Wchodzili głośno, z ostrym tupotem butów, z hardo podniesionymi głowami. Pluli i porządkowali nosy z hałasem, nie oszczędzając błyszczącej posadzki. Wygalowany kamerdyner patrzył na nich przez uchylone drzwi. Bał się wyzywających min tych ludzi. Gdy już się wszyscy zebrali, wyszedł do nich Trestka, wypchnięty prawie przemocą. Ordynat nie pokazywał się. Hrabia stanął na progu, osowiałym wzrokiem spojrzał i spadły mu binokle. Wolno zaczął je przecierać chusteczką, ale ręce mu drżały. Szkła znowu opadły, huśtając się na sznurku. Zaczął je łapać gorączkowo. W ciżbie zaszemrały ciche śmiechy i szepty. Sapristi, zaklął Trestka. Z gniewem chwycił binokle, nałożył je i zakładając ręce na plecy wystąpił śmiało naprzód. Podniósł wysoko głowę. No, zawołał z dumną miną. Odpowiedziało mu milczenie. No, powtórzył głośniej. Cisza. Tłum zakołysał się, szmer się wzmógł, zaskrzypiały buty i cała gromada posunęła się naprzód nagłym ruchem. Hrabia cofnął się gwałtownie w tył. Wyraźny przestrach miał na twarzy. No, no cóż to, oniemieliście? Jakiś chłop barczysty zawołał przepitym głosem. Niech nam pan hrabia podwyższy pensję i ordynarię, my tego chcema. Trestka się zaperzył. Ja wam będę płacić za to, żeście mnie spalili? Zwariowałeś jeden z drugim. To nie tylko my spalili, bo i wieś. Nie trzeba było z nimi zaczynać. Wypasy od dziada pradziada należały do nich. Odezwał się ktoś z gromady. Trestce spadły binokle, osadził je mocniej i wybuchnął. I las? Co? I las do nich należał? A jakże? Drzewo mogą brać. Albo to im dziedzic zabroni, kiedy z dawna tak było? Magnat rzucił się do nich, podniósł pięść i wygrażając nią wołał – Zabronię? Zobaczycie, gałgany, że zabronię. Ja was nauczę. Dwór okradać będziecie, wpierw poznacie kryminał. Zaczął kląć po swojemu. W gromadzie powstał głośny gwar. To niech ich dziedzic pakuje do turmy, jeżeli da rady, a nam proszę dać większą pensję i ordynarię. Krzyknęło parę osób. Nie dam. Nic nie dam, słyszycie? I was do kryminału oddam, łajdaki sapristi, w dyby was! Tłum poruszył się, wzburzenie rosło. Jeden głos zaczął wołać. Jak nie dostaniem czego chce ma, to jeszcze spalim resztę i do roboty nie pójdzie nikt. Teraz inne czasy nastały, aha? Wołał drugi. Teraz pany przycichną, tak ma być jak chce ma, a jak nie, to strajk. Niech pan hrabia nie krzyczy, bo się nie boi nikt. Dać podwyżkę i ordynarię większą, mniej roboty, to i będzie ład. My tu mamy spisane to, czego chcemy. Niech pan hrabia przeczyta. Trestka wychodził z siebie. Ja? Ja mam czytać? Coście nagryzmolili? Won stąd, gałgany, palić mnie jeszcze będziecie? Grozić? Ja was postrzelam jak psów. A dobrze, to będziemy się bić. Rozległy się urągliwe głosy. Hrabia, nieprzytomny z gniewu, zziajany, krzyczał, klął i bił się po kieszeniach, szukając broni. Zabije, zabije jak psów! Wyglądał komicznie. W szalonej pasji skakał, rzucał się, blady, spocony, z rozwścieczonymi oczyma. W gromadzie powstał śmiech, zaczęły się żarty. Nagle w drzwiach stanął ordynat, spokojny, surowy, z groźną fałdą pomiędzy brwiami, wszedł i zatrzymał się chwilę. Tłum drgnął i umilkł, jakby ludziom zamurowało usta. Wyprostował się służbowo. Trestka, nie widząc ordynata, nie mógł pojąć dziwnego zachowania się zuchwałej gromady i zdumiony również zamilkł. Obejrzał się. Ordynat podchodził wolno. Teraz hrabia zrozumiał. Złość i śmiech szatański zasyczał w jego głosie. Zawołał nagle ucieszony. Ha, łotry, chamy przeklęte, nie spodziewaliście się, że jest ordynat. A co? Języki wam stanęły w miejscu, hultaje? Michorowski mu przerwał, odciągając na stronę. Szepnął po francusku. Proszę odejść. Nie tak pana uczyłem. Dość kompromitacji. Tyle było siły w słowach ordynata, że Trestka zmieszał się, spuścił głowę i wolno wyszedł. Michorowski zimny wzrok skierował na wyprostowaną gromadę służby. Spytał spokojnie, czego chcecie? Twarze spokorniały jeszcze bardziej. Gnieciono w rękach czapki, przestępując z nogi na nogę, najśmielszy zaczął. Jasny panie, my tu przyszli gromadą. Widzę, że was dużo, ale czego chcecie? My chcemy podwyżki. Jakiej? O, tu spisane, może jasny ordynat przeczyta. Michorowski wziął papier i przebiegł go wzrokiem. Te warunki są niemożliwe. Pobieracie pensje i ordynarie takie same jak w dobrach ordynackich, zatem wystarczające. Ja swoim ludziom nie podwyższam i wy nie możecie o to prosić. Tym bardziej, że nie zasługujecie na to. My u jasnego pana woleliby za pół ceny służyć niż u hrabiego za całą. Odezwały się głosy. Niech pan hrabia podwyższy i zapłaci co zaległe, to pójdziemy do roboty. A jak nie, to nie, krzyknął drugi rozrzutnie, ale inni wepchnęli go do środka gromady, zamykając mu usta. Odkąd się wam należy? Spytał ordynat. Od adwentu, jasny panie. Dobrze. Dziś będziecie opłaceni i jesteście wolni. Od 1 kwietnia możecie znaleźć miejsce. Tu potrzeba ludzi spokojnych. Wprowadź ich do kancelarii pana kasjera. Lokaj skłonił się. Ordynat wyszedł. W gromadzie zaległa cisza. Spoglądali na siebie w milczeniu, gdy zaś lokaj otworzył drzwi i zaczął ich energicznie wypraszać, wyszli ciężko ze spuszczonymi głowami. Wypłata trwała długo. Ordynat posyłał po pieniądze do Głębowicz, bo w ożarowskiej kasie zabrakło. Pani Rita była jak struta. Trestka klął i zacierał ręce, dziękując ordynatowi. Ale ten milczał.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Po dewastacji w Ożarowie groza padła na okolice. Wielu obywateli wyjechało, ale i burza przycichła. Zwolnienie całej służby w Ożarowie zrobiło wrażenie. Lud stracił ochotę do strajków, fantazja zmieniła się w przygnębienie. Agitatorów zabrakło. Jeśli się jakiś pokazał, wypędzano go z folwarków i ze wsi. Spokój zdawał się zapewniony. W Słodkowcach pan Maciej cieszył się wnuczką. Staruszek pod jej troskliwą opieką odżył, nabrał humoru. Tylko listy pani Elzonowskiej, niesłychanie burzliwe, pełne wymówek dla córki, wnosiły zły podmuch do pałacu. Pani Idalia nagliła córkę do powrotu, gniewała się na ojca, że ją zatrzymuje, ale Lucia sama nie chciała wracać. Widząc, że matki nie przekona, przestała odpisywać na listy. Gorliwie zajmowała się dziadkiem, oprócz tego stała się czynną opiekunką ochrony i szpitala imienia Stefanii. Sama uczyła dzieci niektórych przedmiotów. W rannych godzinach, kiedy pan Maciej jeszcze spał, co dzień smukła postać Luci o długich, jasnych warkoczach dążyła na lekcje do ochronki. Dzieci witały ją okrzykami radości. Chorzy w szpitalu uśmiechali się na jej widok. Stała się dobrym duchem Słodkowic. Panu Maciejowi przypominała Stefcię Rudecką. Miała słodycz i łagodność tamtej, nawet coś w ruchach. Tylko tamta była żywa, jak iskra i weselsza. Lucia spokojna i poważna. Charakter jej zmienił się. Nabrała hartu. Dawny dziecięcy upór przybrał cechy niezłomnej stanowczości. Uśmiechała się rzadko, ale promiennie, najczęściej do dziadka, do dzieci i do chorych. Powierzchownie zmieniła się niewiele, tylko wyrosła i nabrała szyku. Jej dziewczęca figurka, teraz zaokrąglona ładnie, miała wdzięczną linię w rysunku. Lucia swe bujne, jasno-popielate włosy splatała w dwa grube warkocze i okręcała nimi głowę na kształt korony. Jej cera, delikatna jak narcyz, ożywiła się w Słodkowcach. Krasiły ją barwne usta, dość pełne, i oczy szaro-błękitne, nieco podkrążone, świecące spod ciemnych rzęs i delikatnych, ciemnych brwi. Powieki miała najczęściej spuszczone, wzrok chmurny, rzucany spod czoła. Cechowała ją skrytość i nieufność w stosunku do ludzi. Nie pragnęła ich widoku. Słodkowce jej wystarczały, nie bywała nigdzie. Czasem do Obronnego jeździli razem z Waldemarem, odwiedzając jednocześnie Ożarów. Lucia mieszkała w swym dawnym pokoju obok pokoiku Stefci, który przerobiła na rodzaj kaplicy czy na mały przybytek sztuki. Wśród najpiękniejszych kwiatów mieściły się tam cenne obrazy oraz różne przedmioty artystyczne, niegdyś ulubione przez Stefcię. W tym nagromadzeniu sztuki oryginalnie wyglądało nietknięte łóżko, zasłonięte kotarą, lustro z konsolką i marmurowa umywalka ozdobiona srebrnymi naczyniami. Nad sofką wisiał pyszny obraz Madonny, kopia rafaelowskiej z kaplicy sykstyńskiej w staroświeckich ramach. Szczyt kominka ozdabiał wielkich rozmiarów portret Stefanii Rudeckiej, wyłaniający się z drogocennych makat. Pokój był poświęcony pamięci narzeczonej ordynata. Lucia przesiadywała w nim często, z książką w ręku lub zapatrzona przed siebie, z własnymi myślami. Czasem chmurne jej oczy wpatrywały się uparcie w malowany na płótnie widoczek Słodkowic roboty Stefci. Stał na staluszkach w otoczeniu palm. Była to dla Luci droga i ostatnia pamiątka po przyjaciółce. Inne jej prace pastelowe i olejne ordynat pozabierał do Głębowic. Lucia w tym pokoju przypominała sobie minione czasy wesołe, bez troski, jak wiązanki różowych kwiatów. Potem przyszły inne i zaćmiły szczęście. Lucia znienawidziła świat, poczuła wstręt do ludzi, szczególnie do własnej sfery. Arystokracja, uwielbiana dawniej, niby jakaś wyrocznia, w oczach Luci zmalała. Stała się nienawistną. każdy arystokrata wzbudzał jej nieufność, nawet członkowie rodziny, prócz Waldemara i dziadka. Prawie nie wierzyła, że i oni są arystokratami. Jej nienawiść wpadła w fanatyzm. Pobyt w klasztorze w Belgii złagodził ją trochę, lecz nie przeistoczył. Pozostała w niej niewiara w ludzi. Nienawiść zmieniła się w ironię. Lucia bez miłosierdzia kłuła nią własną sferę. Była dla swego otoczenia skryta, nieprzystępna. W słodkowcach zmiękła. Jednak ani pan Maciej, ani Waldemar nie znali jej myśli. Chowała je dla siebie. Ale zaczęła posępnieć, wpadając chwilami w stan zupełnej apatii. Pan Maciej myślał, że to tęsknota za światem. Wreszcie posądził Lucię o tajone uczucia, może zawody? Potwierdzeniem tego była jej ucieczka z Nicei. Bawiła się tam, miała powodzenie i starających się. Pan Maciej wywnioskował, że ktoś zainteresował ją głębiej, że Lucia kocha bez wiedzy matki, wbrew jej zamiarom. Ale z wnuczki staruszek nic wydobyć nie mógł. Tak przeszła wiosna i część lata. Pani Idalia, obrażona, zła na córkę, nie opuściła zagranicy. Zamieszki w kraju odstręczały ją również, nie pragnęła powrotu. W połowie lipca do Słodkowic przyjechał z ordynatem Jerzy Brochwicz. Lucia przyjęła go ze źle ukrytą niechęcią i silnym rumieńcem. I on zmienił się. Wrogie czasy wyryły na jego twarzy poważne piętno. Dawna zuchwałość przygasła, ale mówił zawsze dużo. Szczerość i dowcip pozostały nietknięte. Pan Maciej przywitał go z przymusem. Nie widzieli się od pogrzebu Stefci Rudeckiej. Brochwicz za granicą bywał u pani Idali i Luci. Pan Maciej, wiedząc o tym, wpadł teraz na pewne podejrzenia, ale ukrył je w sobie. Pomieszanie Luci przy powitaniu z Brochwiczem zastanowiło staruszka. Czyżby to myślał? Lucia pytała o matkę. Brochwicz odpowiadał ogólnikowo, ale ordynat rzekł bez ceremonii. Mama? Mama bawi się wybornie, ciągle karnawałuje. Szuka jakiejś szansy czy wrażeń południowych. Trzęsienie ziemi nie wystarcza. Nowa mania. Zresztą prowadzi sensacyjną sprawę. To również ją niezmiernie bawi. Jaką sprawę? Spytała Lucia. Rozwodową książąt Zanieckich, odrzekł Brochwicz. Jak to, więc ta Melania zawsze jest razem z mamą? Jak dotąd stale. I Barski? Tak, ojciec głównie dąży do zgnębienia zięcia. Dobrany trójkąt. Szkoda mi tylko Zanieckiego, mówił ordynat. Lucia zwiesiła głowę. Gniew drgnął w jej zsuniętych brwiach. Jak można? Jak można? Mama z Barskimi? Szepnęła ze zgrozą. Waldemar zmienił przedmiot rozmowy. Lucia tego samego dnia napisała do matki, błagając o powrót do Słodkowic i o zerwanie stosunków z Barskimi. Ale pani Idalia pozostała niewzruszona. Brochwicz przesiadywał w Głębowiczach i jakkolwiek przyjaźnie, ale nieufnie patrzył na stosunki ordynata z okoliczną szlachtą. Podziwiał działalność Michorowskiego, interesowały go programy społeczne inicjowane przez ordynata, ale sam nie brał w nich udziału. Czytywał, grywał, marzył. Brochwicz był jak pod wpływem narkotyku. Jakieś moralne opium odurzyło go, niwecząc energię. Ordynat przeciwnie, był w ciągłym ruchu. Sprawy publiczne, fermenty społeczne i naprężone włókna polityki wewnętrznej podniecały go. Jego sprężysty umysł szukał coraz nowych ujść i znajdował je. Głębowicze stały się punktem zbornym różnych zjazdów i sesji. Arystokracja krzywo spoglądała na demokratyczne zachcianki ordynata, lecz wciągana przez niego musiała czasem współuczestniczyć w jego pomysłach, a te były szerokie, tylko nie bardzo się udawały z powodu zagmatwań politycznych. Oczekiwanie ważnych wypadków, przewroty w sferach rządzących tamowały filantropijną działalność. Rozmaite partie, związki paraliżowały czyn praktyczny.
0: Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: tak jak dziś w bulwarancie, w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

A już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: promocję.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: o jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rum,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.